0: Syreny alarmowe w Lublinie. Polska poderwała myśliwce. Premier spotkał się z Wołodymyrem Załęskim. Rozmawiali m.in. o współpracy antybalistycznej. Kompromitacja Lecha Poznań. Polskie kluby żegnają się z Ligą Mistrzów. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To nie były ćwiczenia, na Lubelszczyźnie i w samym Lublinie w nocy zawyły syreny alarmowe. To w związku z licznymi rosyjskimi atakami rakietowymi na Ukrainę, prowadzonymi także w pobliżu granicy z Polską. Około 3.50 zostały włączone systemy alarmowe.
1: Rzeczywiście system wczesnego alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej został uruchomiony na większości obszaru województwa lubelskiego. Alarmu nie objęły północne powiaty województwa lubelskiego. Nie jest to procedura wszczęta zgodnie z dyspozycją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
0: Mówi nam Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Alarm został odwołany tuż po godzinie 4:00. Służby apelują o zachowanie spokoju. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, poderwane zostały polskie myśliwce, przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wizyta w USA, inwestycje i współpraca antybalistyczna. O tym w Lublinie rozmawiali Donald Tusk i Wołodymyr Załański. Ukraiński przywódca wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. z Donaldem Trumpem. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Spotkanie miało charakter roboczy, nie było po nim konferencji prasowej. W mediach społecznościowych premier Donald Tusk przekazał, że został poinformowany o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówione zostały też kwestie inwestycji na Ukrainie, wsparcia jej w walce z Rosją czy współpracy antybalistycznej. Załański informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Wcześniej taka deklaracja padła też podczas szczytu NATO. Polski rząd z kolei zaproponował stronie amerykańskiej współpracę w tej kwestii i produkcję na terytorium naszego kraju. Na razie jednak nie ma informacji, żeby w tej kwestii zapadły jakiekolwiek decyzje.
0: Dodajmy, że choć robocza, to była to pierwsza wizyta Wołodymyra Załęskiego w Polsce od czasu kryzysu w relacji na linii Warszawa-Kijów. Nie żyje 28-latek przygnieciony konarem. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem. W miejscowości Nowy Folwark koło Buzka-Zdroju w lesie zginął kierowca ciągnika.
3: Z naszych wstępnych ustaleń wynika, iż podczas jazdy najprawdopodobniej na ciągnik spadł konar. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł.
0: Przekazał Piotr Pazera z policji w Buzku-Zdroju. Sprawę bada już prokuratura. Sprawdza m.in. czy do tragedii mogły doprowadzić wcześniejsze nawałnice.
3: Te czynności, które żeśmy wykonali na miejscu, będą miały to na celu, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
0: A to kolejna tragedia z udziałem ciągnika w powiecie buskim. Na początku lipca w Kikowie pod przewróconym traktorem zginęła 14-letnia dziewczyna.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Kompromitacja Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Kolejosz roztrwonił 3-bramkową przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orchus. Lech przegrał wczoraj u siebie z mistrzami Danii 1-4 i został wyeliminowany w rzutach karnych. Po spotkaniu trener Lecha Nils Frederiksen przyznał: jestem w tej branży od 30 lat. Przytrafiło mi się kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Kolejosz został pierwszym zespołem w historii, który odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów po tym, jak wygrał pierwsze spotkanie na wyjeździe minimum różnicą 3 bramek. W Lidze Mistrzów nie zobaczymy też Górnika Zabrze, który zremisował wczoraj z Fenerbahce i cały dwumecz przegrał 1-2.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: 4 minuty prawie po godzinie 6:00. My mimo wszystko z optymizmem rozpoczynamy nowy dzień.
6: Jak najbardziej. Dzień dobry. Kasia Kozimor,
5: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
6: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. Za chwilę kartka z kalendarza. Tina Turner, Look Me in the Heart.

0: Nie mam czasu teraz. Lista jest bardzo długa, trzeba czym prędzej przejść do rzeczy.
1: Dawaj.
0: 30 lipca. Julita, Leopold, Maksyma, Piotr, Rościsław, Sekunda obchodzą dzisiaj imieniny.
1: Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy Dzień Międzynarodowy Przyjaźni.
0: Bardzo dobrze. Polanka, kanadyjski piosenkarz, autor piosenek, urodził się 30 lipca.
1: Arnold Schwarzenegger, kulturysta, aktor, polityk.
0: Francuski aktor Jean Reno.
1: Kate Bush, brytyjska piosenkarka.
0: Amerykański aktor, reżyser i producent Laurence Fishburne.
1: Polska aktorka Anna Korcz.
0: Lekkoatleta, chociaż Robert Korzeniowski.
1: I Jacek Dukaj, polski pisarz science fiction i publicysta.
0: Dzisiaj wszyscy chodziarzami o poranku, no bo idziemy do pracy. To poranek jest Radiem Plus, rozpoczynamy dzień od Ewangelii.
2: Jezus powiedział do tłumów: podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.
3: Przypowieść o sieci, którą dzisiaj słyszymy w Ewangelii, pokazuje nam, co takiego spowoduje, że zostaniemy zakwalifikowani jako nadający się do Królestwa Niebieskiego. To, co definiuje człowieka, który jest dobry, to jego sprawiedliwość. Sprawiedliwość, która bardzo często nie może funkcjonować bez miłosierdzia. Zastanówmy się, czy prowadzę moje życie w ten sposób, że mogę nazwać się sprawiedliwym i miłosiernym, bo jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, to będzie rozstrzygać o tym, czy wejdę do Królestwa Bożego, czy nie.
4: Reklama.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram jedynie 3,49 z kartą moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
2: Trawnik, kwiaty?
3: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
4: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.

0: taki był, panie Grat, że normalnie no dziury jak po karabinie maszynowym w samochodzie i w karoserii.
1: Taki, a myślałem, że Grat z nieba.
0: Nie, z nieba, ale to na szczęście było we Włoszech. Znaczy, na szczęście, nieszczęście dla Włochów, ale dla nas szczęście, że to nie u nas. Ale w każdym bądź razie oni się tak boją, że będzie powtórka z rozrywki, że zadziałał tam efekt MacGyvera, tak wszyscy mówią. To znaczy, zabezpieczają czym się da. Znaczy, już sobie taki system stworzyli, żeby zabezpieczać samochody czym się da. I jest na przykład samochód z takim materacem king size z przodu, taki wielki, olbrzymi, tak.
1: I bardzo dobrze.
0: Podobno są jakieś odwrócone stoliki. Czego tam nie ma jeszcze? Skrzynki po rybach, prowizoryczne daszki, kilka warstw ręczników, nadmuchiwane materace plażowe, piankowe maty do ćwiczeń, odwrócone stoliki, deski i tak dalej, i tak dalej. Są jeszcze styropianowe skrzynki po rybach, tylko musimy pamiętać, że to nie tylko z nieba leje, ale jeszcze wieje i pewnie to może odfrunąć i nie wiadomo,
1: trzeba
0: czy tam
1: materujących... przymocować.
0: Materacy latających nie będzie i takich różnych innych rzeczy.
1: O nie, to niektóre materacy są tak ciężkie, że jak kupisz w sklepie, ciężko wnieść do domu.
0: No właśnie.
1: Chodzi o to, żeby Grat nie sprawił, że będzie stał Grat.
0: No właśnie, i chodzi, będzie stał. Chodzi o to też, że kto ma garaż, ten górą.
1: O. A, o to tak, to najbardziej. Ale z drugiej strony, jak był Grat o wielkości, nie wiem tam czego był, to chyba trudno przewidywać, że drugi raz to samo się stanie.
0: I w tym samym miejscu, prawda? Mhm. Ale może śpią spokojnie teraz, chociaż nie na materacu, bo my teraz na samochodzie.

0: Tora o poranku w Radiu Plus.
1: Tera.
0: Zaraz, to za 2 minuty będą wiadomości. 6:30 dokładnie.
1: Zapraszamy serdecznie, a my z wami do godziny 9:00.

0: Kraków. Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę, ucierpiały także obwody na zachodzie kraju. We Lwowie zniszczone zostały dwa bloki. W związku z atakami w pobliżu granicy z naszym krajem poderwane zostały polskie myśliwce. W Lublinie i kilku rejonach Lubelszczyzny przed godziną 4:00 zawyły syreny. Alarm został odwołany. Po Hiszpanii i Francji potężne pożary nawiedziły też Grecję. W trakcie walki z ogniem zginęło 3 strażaków. Ewakuowano już 6 tysięcy turystów. 2 strażaków zginęło na północy Krety, gdy ogień uwięził ich w wozie strażackim. Pożary trawią okolice największego miasta wyspy Heraklionu. O 13:30 polscy siatkarze zagrają z Ukrainą o awans do półfinału Ligi Narodów. Rozpoczął się turniej finałowy w chińskim Ningbo. W pierwszym ćwierćfinale Słowenia pokonała Turcję 3-0 i to ona będzie rywalem biało-czerwonych, jeśli uporają się z Ukraińcami. Wcześniej, bo już o 9:00 Włosi zmierzą się z Amerykanami.
1: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Hankel. Zapraszam. Bakterie E. coli w Brodziku. Sanepid wyłączył z użytkowania część basenu Wandzianki. Chodzi o strefę dla najmłodszych. Zarządca obiektu zapewnia, że główny basen jest bezpieczny. Brodzik zostanie ponownie udostępniony po uzyskaniu pozytywnych wyników badań i zgody sanepidu. Do czasu ponownego otwarcia strefy dla najmłodszych dzieci do 7 roku życia mogą korzystać z obiektu bezpłatnie. To już kolejny taki przypadek w tym miesiącu. Na początku lipca również wykryto tam bakterie E. coli. Na obiekt zamknięto na kilka dni. Po 5 miesiącach przerwy w Szpitalu Narodowicza znów zacznie działać oddział chorób płuc z onkologią. Kryzys kadrowy i zapaść finansowa mocno odbiła się na działaniu lecznicy. Udało się jednak zatrudnić 7 lekarzy, co pozwoliło ponownie uruchomić oddział. Zacznie działać 3 sierpnia, a nad zdrowiem pacjentów będzie tam czuwał zespół 8 lekarzy.
2: Mamy 2 lekarzy w pełni, że tak powiem, dostępnych i 3 lekarz, który ma niepełny etat, ale generalnie też tutaj jak najbardziej będzie wzmacniał zespół. Mamy też zespoły lekarskie, które będą wspierać nas w procedurze, że tak powiem, obsad dyżurowych. Będziemy mieć tutaj w przyszłości rezydentów. Posiadamy też zespół lekarzy podejmujący współpracę w ramach dyżurów.
1: Mój Anna Tylek, dyrektor szpitala lecznica, wciąż jest za dużo na nas, 150 milionów złotych. W Krakowie wyjrzało już słońce, na termometrach 16 stopni. To dopiero początek. W ciągu dnia prawdziwy upał, nawet 35 stopni Celsjusza. Lepiej zadbać o nakrycie głowy i odpowiednie nawodnienie. Biometo oczywiście niekorzystne. Na barometrach 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany z kierunków wschodnich. Padać nie powinno.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, czwartkowy poranek, przedostatni dzień lipca.
5: Dzień dobry, a o czym myśli Tomek od samego rana?
4: Czy wiesz, że mamy pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polska?
5: Nie wiem, ale chętnie posłucham, to już za chwilę na antenie Radia Plus. Kasia
4: i Tomek.
5: Zapraszamy.

0: Co mi panie dasz i pań w Radiu Plus? Za 20 minut będzie siódma.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Premier ogłosił pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polska. Złośliwik pewnie powiedział, że marka to była niemiecka. Ale właśnie, Donald Tusk powiedział, że Polska nie dopłaci do tego urzędu ani grosza. A pełnomocniczka pełno rzeczy może. Szczególnie w dziedzinach PR, promocja, marketing, wizerunek i tak dalej. Ja w urzędzie z przyjemnością wypełnię rubryki Narodowość, Obywatelstwo i Marka. Też chcę być jak Marek Sierocki, markowy. A markę Polskę trzeba chronić. Dobrze, że Holandia nie jest już Holand, myloną z Poland, tylko Niderlandami. Jest jeszcze kwestia Monako i Indonezji, które mają polską flagę, tylko że do góry nogami. Trzeba im, pani pełnomocnik, szybko powiedzieć, że wszystko robią na odwrót.
3: Radio Plus. Reklama.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Alina Frączkowa, jak i Dancing Queen na antenie Radia Plus. Za 8 minut będzie godzina 7.
1: A dajmy sobie już spokój z tą piłką nożną. Na siatkówkę się przerzućmy. O 13.30 awans do półfinału Ligi Narodów, ale też mamy rocznicę, która nakazuje dzisiaj siatkarzom wygrać.
0: Tak jest, posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 30 lipca 1941 roku w Londynie premier rządu RP na uchodźstwie generał Władysław Sikorski podpisał z ambasadorem Związku Sowieckiego Iwanem Majskim układ dotyczący wznowienia stosunków dyplomatycznych, współpracy na rzecz pokonania Niemiec oraz powstania polskiej armii w Sowietach. Dokładnie pół wieku temu, w roku 1976, podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, polscy siatkarze zdobyli złoty medal, pokonując w finale zespół Związku Sowieckiego. A pod koniec IV wieku cesarz Honoriusz przeprowadził się z Rzymu do Rawenny i dzięki temu przez 350 lat była ona administracyjnym centrum Italii. To tam w V wieku urzędował także Piotr Chryzolog. Jego imię znaczy to samo co Chryzostom, czyli Złotousty. Był doradcą cesarzowej Galii Placydii i miał porywający dar wymowy. Słuchał go, i to nie tylko w czasie, gdy mówił kazania, cały cesarski dwór. Dlatego papież Benedykt XIII w roku 1729 nadał Piotrowi Chryzologowi tytuł doktora kościoła. I na koniec próbka nauczania, tu o poście. Święty Piotr pisał: duszą modlitwy jest post, a życiem postu miłosierdzie. Kto więc się modli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia. Niech wysłucha proszącego, który chce być słyszany.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Living La Vida Loca to Ricky Martin na antenie Radia Plus, a my z wami w czwartek 30 lipca.
1: To dopiero energetyczna piosenka, ja lubię to. W pewnym momencie, tak.
0: Księżyc widział? W pełni był.
1: Nie, ja spałem.
0: Rogaty podobno. Ja próbowałem, ale nie znalazłem na niebie, jakoś okna mi nie pozwoliły.
1: Ja pełnią snu dzisiaj w nocy żyłem.
0: Bardzo dobrze.
1: Jeszcze przenosimy się na nasz profil na Facebooku, tam jest most w Palaiopyrgos w Grecji. Most, który się zawalił kilka lat temu.
0: Palaiopyrgos.
1: Dobra, nieważne tam gdzie, ale w Grecji. Ktoś napisał, że to najbardziej grecki news, jaki czytał. Most zawalił się, ale Grecy jeżdżą po nim, bo tak jest wygodniej i szybciej. No trzeba troszkę w dół zjechać i później do góry. Po tym da radę, da radę.
0: To i... trzeba okna chyba otworzyć i kamizelkę założyć.
1: Nie, woda tu nie sięga. Znaczy sięga tam na dół, ale nie wlewa się na...
0: Na razie nie sięga, ale nie wiadomo.
1: No jak będzie jakiś tam przypływ, znaczy wyższa woda.
0: Grecy to jest inny stan umysłu.
1: Ale nie, chcieliśmy zapytać, czy macie w domu, czy wokół domu jakieś rzeczy, które się zepsuły i tak już zostały i nikomu się nie chce tego naprawiać i tak jest wygodniej i tak.
0: Po ostatnich deszczach u mnie w kącie stoi parasolka, która ma taką trochę urwaną rączkę, ale cała reszta działa.
1: I korzystasz?
0: Nie wiem, na razie stoi w kącie. Zastanawiam się, wyprowadzić to, czy jeszcze się może przyda.
1: Za 2:07 zapraszamy na nasz profil na Facebooku, ale teraz już za chwilę wiadomości w Radio Plus.

0: Radio Plus Kraków.
1: Syreny alarmowe w Lubelskiem. Na jednym z pól odkryto krater. Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Nowy klub parlamentarny już zarejestrowany. Na czele Mateusz Morawiecki. Liga Mistrzów znów nie dla nas. Lech i Górnik odpadły z rozgrywek. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mieszkańców Lublina i okolic obudziły w nocy syreny alarmowe. To po dramatycznych nocnych wydarzeniach za naszą wschodnią granicą. Zaatakowany został Kijów, ale też m.in. Lwów. Ukraińskie władze informują o co najmniej 8 ofiarach. Systemy na Lubelszczyźnie uruchomiono około godziny 3.50. Alarm odwołano 20 minut później. O szczegółach z Lublina Jacek Werner.
2: Z tego co udało się nam ustalić, na jednym z pól w podlubelskiej miejscowości Targowisko ma znajdować się krater. To miejscowość leżąca około 50 km od Lublina. W sieci pojawiły się komentarze o tym, że okolicznych mieszkańców obudził huk. Na miejscu są służby, które zabezpieczają teren, ale nie potwierdzają, co dokładnie się stało. W nocy mieli z okolicy 10 zgłoszeń zaniepokojonych mieszkańców.
3: Jeśli coś mieszkańców słyszą lub zobaczą, no to dzwonią. I dobrze, my zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Tarnawa Kolonia. Tam strażacy są jedynie na zabezpieczeniu tego miejsca.
2: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiej straży. Teren zabezpiecza 6 zastępów straży pożarnej oraz policja.
1: W nocy operowały polskie myśliwce. Akcja wciąż trwa. Nie ma informacji, by polska przestrzeń powietrzna została naruszona. Teraz najnowszy raport z Ukrainy po ciężkiej nocy. Przypomnijmy, 8 osób zginęło, kilkanaście jest rannych. We Lwowie trwa akcja ratownicza. Rosyjskie pociski zniszczyły 2 bloki mieszkalne.
4: My dobiegli do szkoły.
1: Biegliśmy do schronu w szkole, gdy usłyszeliśmy pierwszy wybuch. Upadliśmy. Nakryłam sobą dziecko. Potem wszystko zaczęło lecieć. Wzięłam dziecko i pobiegliśmy szybko do schronu. Tam usłyszeliśmy drugą eksplozję. W tej piwnicy było bardzo dużo ludzi. Wszyscy byli przestraszeni, spanikowani. Dzieci trzęsły się ze strachu. Mówiła jedna z mieszkanek Lwowa. Eksplozje było też słychać w innych miastach na zachodzie kraju. Formalności dopełnione. Nowy klub w Sejmie zarejestrowany. Na jego czele Mateusz Morawiecki. Od dziś tak zwani rozłamowcy z PiSu będą występowali w Sejmie jako posłowie klubu Rozwój Plus.
5: Będą występowali w czasie obrad Sejmu, zabierali stanowiska, zabierali głos
6: i
5: głosowali jako klub parlamentarny.
1: Mówi poseł Krzysztof Szczucki, a jak dodaje Paweł Jabłoński.
7: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał do społeczeństwa przekazać. Ten szkodliwy, ogniskujący uwagę opinii publicznej spór, który przez 2 tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył. My dzisiaj zaczynamy na powrót pracę i skupienie nad tymi najważniejszymi sprawami.
1: Paweł Jabłoński podkreśla, że zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie PiS. Utrudnienia na trasie dojazdu do lotniska Chopina w Warszawie. Rozpoczął się remont ulicy Żwirki i Wigury, a to może oznaczać korki. Największe mogą być na początku sierpnia.
8: W dniach 4-6 sierpnia będzie remont tunelu tu w okolicy lotniska i wtedy spodziewamy się największych utrudnień. Prace są prowadzone przez cały dzień.
1: Mówił Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych. Władze lotniska Chopina apelują do pasażerów, by wyjechali z domu odpowiednio wcześniej. Cały remont ma potrwać 3 tygodnie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polskie drużyny już w lipcu pożegnały się z Ligą Mistrzów. Lech Poznań roztrwonił przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orchus. Mistrz Danii wygrał wczoraj 4-1, a później wyeliminował Kolejorza w rzutach karnych.
9: Daliśmy ciała i tyle. Mieliśmy wszystko w swoich rękach, a dzisiaj odpadamy i tyle.
1: Mówił w rozmowie z TVP Sport piłkarz Lecha Filip Jagiełło. A z Ligą Mistrzów żegna się też Górnik. Zespół z Zabrza zremisował z Fenerbahce i nie odrobił jednobramkowej straty z meczu w Stambule.

0: 16 stopni wskazują termometry w Krakowie, za oknami słonecznie, a na tym nie koniec. Dziś prawdziwy upał. Według prognoz nawet do 35 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są oczywiście niekorzystne. Na barometrach 1020 hektopaskali. Wiatr słaby, momentami umiarkowany, z kierunków wschodnich.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: 5 już minut po godzinie 7.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozima.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9.
2: A co nas tak cieszy?
3: No nie wiem, może skóra, która za chwilę IRL.
2: Skóra jest w porządku. Gładziutka.
3: No i wreszcie czwartek, więc do tego weekendu co? Coraz bliżej.
2: Mamma mia.

0: 13 minut po godzinie 7 załoga samolotu linii Austrian Airlines weszła do samolotu po całej nocy, no bo trzeba rano zrobić rozruch, nowe kursy, nowe rejsy i patrzą, a tam facet śpi w fotelu.
1: Jak to facet śpi w fotelu, nie wyprosili go?
0: No właśnie, a to nawet nie o to chodzi, że go nie wyprosili, bo ja też na początku myślałem, że on
1: został.
0: Zdrzemnął się, został i nie wyszedł na czas.
1: Aha.
0: Okazuje się, bo przejrzano monitoring. Ja nie wiem, no wydawało mi się, że lotniska to są najbezpieczniejsze miejsca, że są mocno pilnowane, a ten się krzątał w nocy po lotnisku, skorzystał z dwóch nieczynnych barów, w jednym zrobił sobie kawę, w drugiej wziął kanapkę, a później przeskoczył przez płot i poszedł do samolotu.
1: Czekaj, ale
0: żeby
1: gdzie
0: się
1: to
0: przespać.
1: Było dziś w Afryce?
0: Nie, w Koszycach, no.
1: Koszycach?
0: Koszyce. To Słowacja jest, tak?
1: No, jakoś tak.
0: A tam jak był rozwód Czech i Słowacja, to ten Koszwac. Słowacja, tak, Koszyce. Mm-hmm. No i to okazało się, że można i tak spędzić noc, jak się nie ma gdzie podziać.
1: Ja myślę, że ochrona będzie miała teraz z czego się tłumaczyć.
0: O, to na pewno.
1: Zdecydowanie. I bramki, i to wszystko, nic nie zapiszało. Ludzie, dajcie spokój. 14 minut po 7. Poranny program Radia Plus. To rano wstaje, a my, przypominam, cały czas wybieramy się do podziemi w Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku jest specjalny konkurs na naszej antenie. Można wygrać weekend w Karpaczu.
0: I możemy tylko tak to spuentować.
1: Nie w Karpaczu, w Książu.
0: W Książu. Możemy tak to spuentować, tylko nie spać, zwiedzać.
1: O tak.
2: Reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cukier polski królewski 1 kg 99 groszy za kilogram. Limit 10 kg na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2,99 za kilogram. Ceny przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
7: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
6: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
7: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.

0: Zelektryzowała mnie wiadomość, że w polskich lasach są trufle, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać i jak je znaleźć.
1: Oglądałem taki film, gdzie Nicolas Cage
0: ze świnką
1: miał i ona mu te trufle wyczuwała.
0: No, świnki podobno są najlepsze, no ale weź tu znajdź świnię, która będzie chciała pójść z tobą do lasu.
1: Trzeba wyszkolić.
0: A, no właśnie.
1: Ale są takie w lesie, tylko dzik się nazywa.
0: Ale podobno kurkami sypnęło tu i ówdzie i to naprawdę są fajne zbiory, więc...
1: Świnie, kury, fajnie. No.
0: Więc może warto wybrać się na spacer do lasu, ale proszę uważać, w weekend ma być wyjątkowo gorąco, więc oczywiście cień tam znajdziemy i odrobinę chłodu, ale proszę uważać, żeby nie nabałaganić, znaczy nie rzucać jakiegoś szkła albo czegoś, bo ściółka pewnie sucha.
1: Zagrożenie pożarowe dosyć duże, także uważajmy, chociaż masz rację, że w taki upał las daje relaks, daje cień, daje trochę chłodu.
0: Dokładnie tak. 25,5 minuty po 7 w Radiu Plus, elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz?

0: No, jak ja bym chciała, żeby czasem gość mnie chociaż raz wysłuchał, a nie trzy razy ze zrozumieniem.
1: No, czasem trzeba trzy razy powtórzyć, szczególnie tak. Jak się ma dzieci.
0: A potem to... tupnąć jeszcze nogą i to zawsze
1: pomaga. No, i zróbcie to. No właśnie, a są rzeczy, których się nie robi, które leżą, które są nienaprawione, ale korzystamy z nich dzisiaj o tych rzeczach na naszym profilu facebookowym. Anita napisała, mam taką jedną rzecz, rączka od radia.
0: Jak to rączka od radia?
1: No nie wiem, no przecież przenośne może. To popsucie dodaje mu uroku.
0: A, że rączka odpadła, ale cała reszta działa.
1: Naprawiać. Katarzyna napisała, dzień dobry, u mnie wszystko naprawione na czas, tylko zdrowie się popsuło.
0: A to też się da naprawić.
1: Da się naprawić, a jeżeli czegoś się już nie da naprawić, to oby było tak jak z tym mostem w Grecji. No. Korzystamy, przyzwyczailiśmy się i jakoś tam leci.
0: Do przodu. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niezidentyfikowany obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej, potwierdza wojsko. Wleciał na teren Polski o godzinie 3:40 i poruszał się na zachód. 6 minut później obiekt zniknął z radarów. Prawdopodobnie spadł w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Służby odkryły tam 10-metrowy krater. Przypomnijmy, w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę, w nocy w Lublinie zawyły syreny alarmowe. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Dramatyczny wypadek na krajowej 24 w miejscowości Kamionna w Wielkopolsce. W nocy zderzyły się tam dwie osobówki. Trasa nadal jest zablokowana. Policjanci kierują ruch na objazdy. Dziś rewanżowe spotkania polskich drużyn w eliminacjach Ligi Konferencji. O 19:30 Raków zagra na wyjeździe z Valettą, a w pierwszym meczu było 3-1 dla drużyny z Częstochowy. Godzinę później początek meczu GKS-u Katowice, który musi odrobić jednobramkową stratę z Żiliną.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Na razie postępowanie prowadzi policja, sprawa trafi jednak do prokuratury. Chodzi o incydent ze Skawiny. Przełożony wulgarnie zwyzywał i groził tam pracownikom z Ukrainy. Nagranie przedstawiające incydent trafiło do sieci. Trwają poszukiwania sprawcy.
3: Na razie czynności w tej sprawie prowadzi policja. Z informacji przez nas posiadanych wynika, że policja podejmuje teraz czynności mające na celu ustalenie miejsca pobytu osoby, która była sprawcą całego zdarzenia. W wypadku zatrzymania tej osoby sprawa niewątpliwie trafi do prokuratury i prokurator będzie decydował, czy i jakie zarzuty ewentualnie taka osoba usłyszy.
2: Mówi rzecznik krakowskiej prokuratury okręgowej Tomasz Waszczuk. Kurtyny wodne i pitniki znów dostępne dla krakowian. Do stolicy Małopolski ponownie nadciąga fala upałów, podczas których termometry wskażą grubo powyżej 30 stopni. W wybranych punktach miasta działają już kurtyny wodne. Chodzi o rynek główny, mały rynek, rynek podgórski, aleje Róż czy Zakrzówek. W Krakowie dostępne będą także pitniki z kranowianką. A już teraz w Radiu Plus Kraków jeszcze więcej informacji o pogodzie. Z oknami w Krakowie słonecznie i 17 stopni. Temperatura rośnie, a na tym nie koniec. W ciągu dnia prawdziwy upał, nawet do 35 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są oczywiście niekorzystne. Na barometrach 1020 hektopaskali. Lepiej poszukać cienia. Wiatr umiarkowany z kierunków wschodnich. Opadów brak.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Połowa za nami czwartku, znaczy porannego czwartku, już 7:34.
5: A druga połowa przed nami. Jest dobrze. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: To teraz będzie słodko.

0: Za 18 minut będzie godzina 8, to poranek z Radiem Plus, która rano wstaje. Przepraszam, ja znowu o tej Odysei.
1: Proszę cię bardzo.
0: Bo bije rekordy, krytycy krytykują. Może zachwytów aż tak wielkich nie ma, ale ludzie walą na ten film, bo to super produkcja. A tymczasem portal na ekranie.pl bardzo mnie rozbawił, bo napisał, film trwa prawie 3 godziny, w których minutach można iść do toalety. Na przykład około 27, ojej, to już chyba ktoś na reklamach wypił całą kolę, jak już do około 27 minuty chce iść. Odyseusz opowiada o spokojnym rejsie i szybkim powrocie do domu, to moment, w którym akcja na chwilę zwalnia. Później dopiero około 1 godziny, bo zaczyna się zastanawiać, czy nie rozgniewał Posejdona i tam też tak trochę dołu jest w tym filmie, więc na chwilę. Później godzina 45, później 2 godziny 10 minut. Aha. O, tu na 3-minutową przerwę można sobie pozwolić.
1: A to trochę mało
0: jest. Ale trzeba szybko wrócić, bo zaraz zaczynają się wydarzenia prowadzące do finału. O. No to mało, bo człowiek idzie do toalety, która jest jeszcze tam gdzieś w korytarzu. Później musi umyć ręce po wszystkim.
1: Przecież, no jeszcze trafić i wraca. Powrotem, tak.
0: No, a tu się akcja już zacznie. Ja byłem na takim filmie. Przepraszam, nie sprawdziłem, zapomniałem, jaki to był tytuł, ale bardzo długi był, o tym węgierskim architekcie.
1: A, to ja go oglądałem na 3 razy w telewizji.
0: No, ale w kinie specjalnie przerwę zrobili, tam chyba po 2 godzinach, żeby można było odsapnąć trochę i wrócić na drugą, znów bardzo długą część filmu.
1: W sumie snuj był, ale polecam. Ten z tą przerwą.
0: Tak.
1: Dobrze, za chwilę na naszej antenie Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty, będzie ale też snuj, Texas snuj.
0: A ten Odyseusz źle się snuł.
1: No właśnie, ale
0: 30 lat.
1: W końcu do domu trafił.
0: No, prawda.
1: Za chwilę na przed 8 jeszcze pytanie przed śniadaniem na naszej antenie.
2: Reklama. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams. A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie 2 i jogurt Fantazja przy zakupie 2 trzeci za 1 grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Festiwal Gospelowe Lato.

0: Texas i Summer Sun Radio Plus. Za 5 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Wracamy do kalendarza. 30 lipca to Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. No, mamy nadzieję, właśnie, że każdy jakiegoś chociaż jednego przyjaciela ma, bo przyjaciel to... A właśnie, to może o to zapytamy dzisiaj. Taka cecha, coś co najbardziej wyróżnia, tak, co sprawia, że ktoś jest właśnie przyjacielem, a nie tam znajomym, kolegą.
0: Napiszcie
2: koleżanką,
0: o tym. Trudne pytanie.
2: Znajomą.
0: 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
2: Co przyjaciel może wam pomóc, w czym i jak się zachowuje, kim jest w ogóle, napiszcie do nas w krótkich słowach. A do wygrania ręcznik Radia Plus, wakacyjne nagrody cały czas mamy w nadmiarze, ich dużo w szafie.
0: Tak, jeszcze są Pointer Sisters, już teraz I'm So Excited w Radio Plus. My podekscytowani, bo oto czwartek się rozkręca, za 4 minuty będzie 8.

0: się popsuło, się połamało, ale dalej można czasem używać.
1: Izabela napisała, wszystkie telefony komórkowe mam cały czas, leżą sobie spokojnie i pewnie jeszcze długo poleżą, ale chyba już nie w użytku, bo telefon ma to do siebie, że musi mieć kartę w środku, czyli duszę, że tak powiem.
0: No tak, a poza tym technologia się trochę zmienia i stare mogą już nie działać.
1: Nie, tam jak ktoś ma taką starą Nokię, to jeszcze tam do kogoś zadzwoni, do przyjaciela na przykład, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni.
0: No właśnie i o tym również w naszym konkursie. Pytanie przed śniadaniem na antenie Radia Plus. A teraz...
1: Właśnie, to jest chyba osoba, do której zawsze można zadzwonić. O każdej porze.
0: Powinno tak być. A teraz czas na wiadomości i prognozę pogody.
2: Reklama. Wakacyjny off w salonie Hof. Do 2 sierpnia nawet 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
3: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Niezidentyfikowany obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej, 10-metrowy krater na Lubelszczyźnie. Mieszkańców regionu obudziły syreny alarmowe, zabrakło jednak alertów RCB. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Krater na polu w okolicach Tarnawy Kolonii, niedaleko Lublina. Powstał najprawdopodobniej w wyniku uderzenia i eksplozji niezidentyfikowanego jak dotąd obiektu. Wcześniej radary odnotowały jego wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną, informuje o poranku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Szczegóły komunikatu wojska w tej sprawie zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze o tym zdarzeniu mówi wojsko?
2: Ten obiekt zauważono na radarach około 3:40. Po kilku chwilach zniknął jednak z ekranów. W miejsce, gdzie na mapie widziano go po raz ostatni, wysłano więc śmigłowiec Mi-24, którego załoga zlokalizowała sporych rozmiarów krater na polu uprawnym w rejonie Tarnawy Kolonii. Ta dziura w ziemi ma średnicę około 10 metrów. Powstała na polu ze zbożem. W kraterze, jak udało mi się ustalić, służby znalazły odłamki obiektu, który spadł i eksplodował w tym miejscu. Teraz pracują tam funkcjonariusze m.in. żandarmerii i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy próbują ustalić, co dokładnie spadło i wybuchło na Lubelszczyźnie.
1: Przypomnijmy, mieszkańców Lubelszczyzny przed godziną 4:00 obudziły syreny alarmowe. Zabrakło jednak alertów RCB.
3: Może obudziły pana dzisiaj syreny?
4: Obudziły. Nie wiadomo było, czy to nie był próbny. No, fajnie nie jest.
5: Dzisiaj o 4:00 rano była pierwsza, a druga nie pamiętam, 4:10 chyba.
6: Wstałem akurat wcześniej do roboty, ale jest różnica, prawda, jak się wstaje i masz normalny, a jak jest alarm.
7: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy. Gdzieś z radia się dowiaduje też, dopiero o 6:00 rano.
1: Na miejscu wybuchu w podlubelskiej miejscowości Tarnawa Kolonia, przypomnijmy, pracują służby, zabezpieczają teren, ale nie potwierdzają, co dokładnie się wydarzyło. Będą roszady przywiejskiej. PiS uszczupli się o blisko 40 posłów i senatora. Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy zakładają nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Złożyli już wniosek w tej sprawie. To efekt rozłamu w partii. Były szef rządu i jego ludzie mimo ultimatum nie zrezygnowali ze stowarzyszenia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co na to eksperci?
8: Zdaniem politologa UKSW doktora Bartosza Rydlińskiego było jasne, że Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy będą chcieli założyć własny klub.
9: Mateusz Morawiecki jedynie ustępliwy był w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego. To było jasne i klarowne, że obrał drogę na polityczną niepodległość.
8: PiS jest podzielone, z obu stron padają mocne słowa, jednak zdaniem eksperta nie wykluczone, że wkrótce topór wojenny zostanie zakopany, choć najpewniej nie od razu.
9: Wątpię, żeby ten teatr pojednania miał nastąpić w tym roku, no ale nie wykluczone, że przed wyborami do Sejmu.
8: Na razie formalnie były premier i jego stronnicy nie zostali wyrzuceni z partii. Komitet Polityczny PiSu zdecydował, że ich sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Powstanie warszawskie, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Ocalone filmy zostaną udostępnione zwiedzającym. To około 100 minut autentycznych nagrań pokazujących nie tylko walkę, ale przede wszystkim codzienne życie mieszkańców stolicy.
10: To w jaki sposób też wyglądało budowanie barykad, w jaki sposób żyła ludność cywilna. Były filmowane m.in. pogrzeby, śluby, przygotowania do walk.
1: Mówi Szymon Smolnicki-Woźniak z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Efekt prac będzie można zobaczyć pod koniec roku.
11: Z oknami w Krakowie coraz więcej słońca, na termometrach już 18 stopni, a to dopiero początek. W ciągu dnia upalnie nawet do 35 stopni Celsjusza. Lepiej zadbać o nakrycia głowy i odpowiednie nawodnienie. Warunki biometeo są oczywiście niekorzystne. Na barometrach 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, wschodni. Padać nie powinno.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
12: Jesteśmy z wami od samego rana i będziemy jeszcze przez godzinę 5 minut po 8.
13: Witajcie, Kasia Kozimor,
12: Tomek Waloszczyk.
13: Zapraszamy. To teraz Jason Donovan, Sealed with a Kiss, a za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michała.
2: No, czasem pije mocno.
1: No właśnie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jakub z nami.
3: Dzień dobry.
2: Pytaliśmy dzisiaj o przyjaźń, o przyjaciół, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Napisałeś do nas, że no, przyjaciel to ma jedną taką podstawową cechę. Jaką?
3: No moim zdaniem jest to osoba, która powie nam nie to, co chcemy usłyszeć, ale to, co powinniśmy.
1: To nie jest łatwe czasem, prawda?
3: To prawda, czasem bywa ciężko, ale no myślę, to jest ważna cecha.
1: Lepiej szczerze prosto w oczy, niż tutaj owijać bawełnę, tak?
3: Dokładnie.
2: Oczywiście mając takie poczucie, że to z dobrego serca, że to żeby nam pomóc, albo żeby,
1: dokładnie, tak,
2: żebyśmy wiedzieli, co jest nie tak. Masz takiego przyjaciela, przyjaciółkę?
3: Nawet mam dwóch, których serdecznie pozdrawiam.
1: No właśnie, bo są też tacy, którym coś powiemy, a oni się śmiertelnie obrażą i koniec po prostu. I właśnie tak nie należy robić, bo wtedy się nie rozwijamy, tylko zasłaniamy jakimiś tam problemami swoimi. No dobrze,
2: a świetnie. Skoro dwóch, to mam nadzieję, że nie mówią sprzecznych rzeczy.
3: Nie. Raczej są zgodni.
2: Wysyłamy ręcznik, który jest nagrodą w tym tygodniu od Radia Plus i miłego dnia i pozdrów tych przyjaciół od nas też.
3: Dziękuję. A jeśli mogę jeszcze jedną osobę pozdrowić. Byliby to panowie w stolarni, którzy na pewno słuchają codziennie rano Radia Plus. Pan Józef i pan Jan. Serdecznie pozdrawiam.
1: Też jest nam miło, że mamy takich fajnych słuchaczy. Gorąco ich pozdrawiamy. No, za chwilę nawet możemy dla nich Boniem zagrać. Bahama.
2: Dlaczego nie?
1: Dlaczego nie?
2: Miłego dnia.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.
3: Wzajemnie. Do widzenia.
2: Taka jedna koleżanka, pamiętam, mówiła do kolegi, żeby po wizycie u fryzjera, żeby powiedział, co myśli. Naprawdę. No i powiedział biedny, co myśli.
1: I co?
2: No z tydzień się nie odzywała.
1: Aż to dopiero. 8:13.
0: Reklama.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxizoo w centrum Siewna, przy ulicy Siewnej 46 w Krakowie. I skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty, 1 sierpnia, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxizoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizoo w centrum Siewna, przy ulicy Siewnej 46 w Krakowie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Reklama.

0: O kurkach mówiłaś, że w lesie się pojawiły.
1: Pewnie, że tak.
0: To takie sezonowe, że tak powiem, pożywienie. Ostatnio jadłem kluski śląskie z takim sosem
1: kurkowym. Ponieważ jeszcze kurek nie jadłem w tym roku.
0: Zostało trochę kurek, to ja jeszcze do jajecznicy sobie wczoraj wrzuciłem.
1: Pamiętajcie, nie mrozić, bo będą gorzkie.
0: Aha, dobrze. Dobrze, dobrze.
1: Chyba, że jest jakiś sposób obgotować chyba wcześniej, ale nie pamiętam.
0: To szybko trzeba zrobić, jak się zbierze albo
1: ale
0: kupić w sklepie.
1: No właśnie.
0: Ale druga rzecz, która teraz jest na czasie, to jagody i jagodzianki. Wyobraź sobie, że w Katowicach można kupić jagodziankę za 130 zł.
1: Kilogram? 10?
0: Nie, to jest jagodzianka, która tak naprawdę jest giga jagodzianką i odpowiada 6 tradycyjnym drożdżówkom. Mm-hmm. I tak drogo, i tak, ale to 6, no tak, taka giga. Tak kupisz jedną dla całej rodziny.
1: No i tak każdy usiądzie i się umorusa cała rodzina.
0: A jakąś imprezę większą taka giga jagodzianka za 130 zł.
1: No wiesz, może się opłaca.
0: No może tak.
1: Tych jagód więcej.
0: Bo gdyby tak na jedną przełożyć, to chyba najdroższe są tej pani, co w telewizji tam chodzi.
1: A, to droga pani z telewizji. Słuchaj.
0: Ona też się ceni.
1: Ale są takie miejsca, że ludzie wiedzą, że tam warto zapłacić, no i od czasu do czasu można sobie pozwolić.
0: Nie, wydaje mi się, że ona jest po prostu na tyle taką elegancką babką,
1: że
0: ona jak pójdzie do lasu i się schyla po te jagody, to się ceni.
1: A ceni się, ceni. Jagody same są drogie, bo przecież zrobić drożdżówkę w domu, to naprawdę, jagodziankę w domu, mm-hmm. to naprawdę nie trzeba jakiegoś super robota i nie wiadomo czego. No dobra, to co?
0: Smacznego,
1: weekend można się wybrać na jakąś jagodziankę, albo na jagody, albo samemu zrobić coś wyjątkowo pysznego. Budka suflera już teraz, ratujmy co się da na antenie Radia Plus.

0: Rzeczy, które się zepsuły, ale których nie naprawiamy, bo już się przyzwyczailiśmy, to na naszym profilu facebookowym Jacek napisał: u mnie radio w jednym samochodzie, żeby grało, trzeba pykać w przycisk parę razy, żeby zagrało. Oczywiście Radio Plus.
1: No dobrze, ważne, że...
0: Domyślam się, samochód odpala za pierwszym razem, ale radio to trzeba popykać.
1: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, w skrócie prognoza pogody. Nic nie pykamy, wszystko działa.
2: Reklama. Delikatesy Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Brzoskwinia 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: A pamiętasz Rabkoland?
4: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
3: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina krucabomby i owieczek i renek.
5: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
4: To jakbyś nie był tam wcale.
3: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
7: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Wiosna, wiosna,

0: Jest w 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informuje premier. Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony, napisał z kolei w mediach społecznościowych szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. I dodał, że trwa wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Na polu odkryto tam 10-metrowy krater i fragmenty nieznanego obiektu. To najprawdopodobniej ten sam obiekt, który o 3:40 wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Przypomnijmy, z powodu nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę, mieszkańców Lubelszczyzny obudziły dziś syreny alarmowe. Zatrzymani pseudokibice ze Śląska. 6 mężczyzn usłyszało zarzuty związane z przestępstwami narkotykowymi. Policjanci zabezpieczyli mienie warte około 1 000 000 zł. Wszyscy mają policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Niemal cała Polska w ostrzeżeniach przed upałami. IMGW wydało alerty 3. najwyższego stopnia. Obowiązują na południowym zachodzie kraju. Tam na termometrach będzie dziś nawet 36 stopni. Tak gorące mają być też najbliższe dni.
1: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkele, zapraszam. Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Takie rozwiązanie przewiduje rządowy projekt rozporządzenia w tej sprawie. Głosowanie ma trwać od godziny 7 do 21, co wpisano w załączonym kalendarzu wyborczym. Dokument przygotowano wczoraj i skierowano do uzgodnień z Rządowym Centrum Legislacji oraz Państwową Komisją Wyborczą. Szczegóły mamy poznać jutro. Urząd Miasta przypomina, niedługo aplikacja Karty Krakowskiej zostanie wygaszona. Przestanie działać 10 sierpnia. Co dalej? Magistrat uspokaja, że jej funkcję przejmie teraz aplikacja mKraków, mówi Anna Latocha z Urzędu Miasta Krakowa.
2: Oznacza to, że ona przestanie funkcjonować jako nośnik uprawnień Karty Krakowskiej, ale mieszkańcy i wszystkie osoby, które korzystają z tych uprawnień, które daje Karta Krakowska, absolutnie nie muszą się obawiać, ponieważ zastąpi ją aplikacja mKraków, czyli wszystkie zniżki, dostęp do biletów okresowych pozostaną bez zmian właśnie w aplikacji mKraków.
1: Aplikacja jest bezpłatna. Należy pobrać ją ze sklepu Google Play lub App Store. Po instalacji trzeba znaleźć usługę Karta Krakowska i dodać ją do ulubionych. Następnie aktywujemy usługę i logujemy się, używając tego samego loginu oraz hasła. Już 20 stopni wskazują termometry w Krakowie, za oknami coraz więcej słońca, a to dopiero początek. W ciągu dnia upalnie, zdaniem synoptyków nawet do 35 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są oczywiście niekorzystne. Na barometrach 1020 hektopaskali. Wiatr słaby, momentami umiarkowany, z kierunków wschodnich.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: To już przedostatni dzień lipca i przedostatni dzień pracy, jeżeli ktoś weekend ma wolny. Radio
5: Plus. Może też być przedostatni dzień wakacji, więc ty się nie rozpędzaj.
4: Jak ktoś wraca z wakacji.
5: No właśnie. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
4: Tomek Woloszczyk, albo przedostatni dzień przed wyjazdem.
5: Może też tak być. Simon & Garfunkel teraz, tak. El Condor Pasa.

0: No i są te wakacje, półmetek mamy. No i Powiatowa Stacja Sanitarna Epidemiologiczna w Katowicach wydała ostrzeżenie.
1: Przed zapiekankami czy goframi?
0: Też myślałem, że bardziej w tę stronę pójdą. A no, oni nie, w ogóle nie, żadna gastronomia, słuchaj.
1: A co?
0: Pięć rzeczy, których lepiej nie publikować w sieci w czasie urlopu.
1: Sanepid?
0: No, no właśnie, też no, się dobra. Dziwię, ale nie, bo to jest taki cykl chyba chrońmy zdrowie z myślą o przyszłości.
1: Dobra, czego nie publikować
0: Letnia
1: w sieci?
0: Letnia Akademia Sanepidu.
1: No.
0: No i między innymi...
1: Skrócie las, no.
0: Czekaj, czego? Tutaj, o właśnie. Informacje, że właśnie wyjechałeś. Że halo, halo, wyjeżdżam.
1: No jak bo... ja lubię się... Znaczy, ja się lubię chwalić, ale lubię też, jak znajomi wyjeżdżają. To nie to, że ja im zazdroszczę, po prostu się cieszę, że oni mi pokazują,
0: nie,
1: gdzie
0: ja
1: są.
0: Ja robię inaczej. Jak się chwalę, to znaczy, że ktoś został z kotami i wszystko jest zabezpieczone. Dobrze. Dokładnej lokalizacji, czyli nie piszemy, gdzie jesteśmy.
1: Dlaczego?
0: No właśnie.
1: No właśnie tam chciałem, że tu jestem.
0: No właśnie.
1: Jest wieża Eiffla, to wiadomo, że pod wieżą Eiffla.
0: W rzeczywistym nie. Jak wrócisz, to możesz napisać, że byłeś.
1: Dobra, no.
0: Tu byłem, Tony Halik. No. Zdjęć biletów i kart pokładowych. No to wiadomo, że nie robimy zdjęć takich rzeczy, no przecież tam są dane, a poza tym ktoś mógłby na ten bilet...
1: Ale no, jakie dane? No ktoś na moim fotelu siądzie?
0: Ale kto będzie karty pokładowe w sieci publikował? Nie znam takich wariatów. No dobrze, zdjęć dokumentów lub kluczy.
1: No to ja
0: no
1: wiem.
0: No to przecież
1: no,
0: wszyscy
1: to
0: wiedzą.
1: Oczywistość jest, no.
0: Informacje o kosztownościach. Czyli nie mamy się nie chwalić, że mamy jakiś fajny sprzęt albo biżuterię.
1: Mm-hmm.
0: Bo niepożądaną uwagę możemy przyciągnąć.
1: Rozumiem.
0: Nie no, ogólnie rzecz biorąc, człowiek to nie powinien jak choinka. Poza tym znam takich ludzi, którzy jeżdżą po świecie, robią dużo zdjęć i oni mają takie aparaty nieciekawie wyglądające, jak złom normalnie, ale oni tak specjalnie, wiesz, tam sobie coś nakleją tutaj, żeby to wyglądało na takie, jak na naszym Facebooku dzisiaj, że się zużyło i zepsuło.
1: A poza tym dzisiaj już telefony mają takie aparaty, że to nie trzeba mieć nie wiem, do jakiego sprzętu.
0: Dokładnie.
1: Strykasz
0: tak.
1: I już masz super zdjęcie.
0: Cały świat w kieszeni. Mm-hmm. Tylko nie zaglądajmy tam za często, bo w końcu po to się na wakacje jedzie, żeby trochę odpocząć, a nie tylko selfiaczki
1: i
0: selfiaczki.
1: O, właśnie, zróbmy sobie wakacje też od mediów społecznościowych.
0: O.
1: A jak wrócimy, to się pochwalimy.
0: Tak jest.
1: O, i możemy zaprosić kogoś na kawę do siebie. Dzisiaj dzień przyjaźni jest i dopiero pokazać zdjęcia bezpośrednio.
0: I wtedy jest po ludzku, tak no. Jakoś. Gloria Gaynor za chwilę, I Will Survive. Będzie też Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight.
1: Myślę, że to do tego sanepidu się nadajemy.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxizoo w centrum Siewna, przy ulicy Siewnej 46 w Krakowie. I skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty, 1 sierpnia, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizoo w centrum Siewna, przy ulicy Siewnej 46 w Krakowie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
8: Hej, musisz się tak na nie gapić.
9: No oderwać wzroku nie mogę.
8: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
9: Ale są takie atrakcyjne.
10: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Reklama.

0: No i wiesz, nacięłam sobie trochę tego melona z arbuzem i co, coś tam powrzucałam jeszcze i schłodziłam dobrze w lodówce. A, jeszcze imbir i miód. Nie, miodu nie było, mięta.
1: To napój miał powstać, tak?
0: Nie, no taka lekko orzeźwiająca sałatka, bo upały mają iść, więc dobrze. Musimy I will survive, przetrwać.
1: To poproszę o przepis. Wyślijmy tam. Ja sobie też ponacinam.
0: Bierzesz, co masz i...
1: Nie, to co to za przepis? Słodzić. Bierzesz, co masz. Ja sobie sam zrobię.
0: Dobra, powiem kabanoska, ci, tam zajrzeć ser do miechy.
1: Pleśniowy.
0: No. O, to też jest dobry pomysł. Ale nie na upał. No właśnie. No. Ale ser pleśniowy z owocami, takimi właśnie, to się świetnie...
1: Żurawinka.
0: Dobra, co my o jedzeniu będziemy mówić, jak tu przecież czas mówić do usłyszenia. Wracamy jutro po godzinie 6. Po nocy wyspani, w nocy ma być 22 stopnie, więc będzie rzeź.
1: A za chwilę Agnieszka Morawska. Do usłyszenia.
2: Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz to.

0: Radio Plus Kraków.
1: Polska przestrzeń powietrzna została naruszona. Premier w drodze na Lubelszczyznę. Niezidentyfikowany obiekt spadł 1,5 kilometra od zabudowań. Krater ma 10 metrów średnicy. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, potwierdza w najnowszym wpisie na portalu X-Premier. Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę. Szef rządu poinformował, że powstał specjalny zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mu systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach. Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim wpisie dziękuje służbom, które zabezpieczały polskie niebo. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia, dodaje wicepremier. Wiadomo, że niezidentyfikowany obiekt spadł 1,5 kilometra od zabudowań. Jak w tej chwili wygląda miejsce, gdzie spadł podejrzany obiekt, o tym nasz reporter Jacek Werner.
2: Na miejscu znajduje się kilkunastometrowy lej. Teren zabezpiecza wojsko, policja i straż pożarna. Na miejsce skierowano naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy. Z tego, co udało się ustalić, służby miały tam znaleźć szczątki niezidentyfikowanego obiektu. Na miejscu cały czas trwają działania.
3: Także Wojska Polskiego. Na miejscu jest żandarmeria wojskowa. Trwają prace identyfikacyjne tego obiektu.
2: Mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Jak podaje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16.
1: Syreny zawyły przed godziną 4:00 na większości obszaru województwa lubelskiego, w tym w Lublinie. Alarm odwołano po kilku minutach. 74 rakiety i ponad 280 dronów zaatakowało tej nocy Ukrainę. Głównym kierunkiem uderzenia był Kijów i Lwów. Zginęło co najmniej 8 osób, 6 w Krzywym Rogu, 1 w Kijowie i 1 w obwodzie połtawskim. We Lwowie na razie wiadomo o ponad 30 rannych. Trwa akcja ratownicza. Dotychczas spod gruzów udało się wyciągnąć 10 osób. 3 nadal są poszukiwane. Pod gruzami są mój wnuk i zięć. Żyją. Krzyczeli spod gruzów. Teraz przestałam już wnuka słyszeć, ale mam nadzieję, że to tylko przez to, że jest mały i zbyt zmęczony, by krzyczeć. Jest na pewno przestraszone. Dziecko zostało przyciśnięte betonową płytą. Mówi pani Olga, mieszkanka Lwowa. Na miejscu cały czas pracują służby. A to, co wydarzyło się kilka godzin temu na Lubelszczyźnie, zaniepokoiło nie tylko mieszkańców regionu, ale też pozostałych województw. Mieszkańcy Śląska mówią nam wprost.
4: Odbiera poczucie spokoju. To, co się na świecie dzieje, jest tragedią.
5: Mamy świadomość zagrożenia, czy raczej w takim, no tutaj na Śląsku, błogim spokoju sobie funkcjonujemy?
4: A proszę pana, to przed II wojną światową też było podobnie. Ludzie aż do 1 września żyli raczej w tym przekonaniu, że nic się nie stanie.
5: A wie pan, gdzie ewentualnie, gdyby było takie zagrożenie, gdzie uciekać? W Katowicach?
6: W góry, stamtąd jestem.
7: Przejazd pod rondem też może służyć jako schron.
5: Bo żyjemy w jakich czasach?
6: Ciężkich i niebezpiecznych.
5: Wszystko może się zdarzyć w pana opinii?
6: Według mnie tak. Adamo, co tam odbije ruską, nie?
1: Z mieszkańcami Śląska rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. To na koniec przypomnijmy jeszcze te najważniejsze informacje z ostatnich minut. Premier potwierdza, polska przestrzeń powietrzna została dziś naruszona. W okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia spadł niezidentyfikowany obiekt. Ogromny lej zauważono na polu 1,5 kilometra od zabudowań. Nikt nie został ranny. Na miejscu pracują służby. Na Lubelszczyznę jedzie premier Donald Tusk.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Chris Norman i Suzy Quattro, Stand By Me na początek.

0: Great Pretender i Freddie Mercury w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. Piosenka chociaż z lat 80., z końca lat 80., to brzmi trochę jak lat z 50., a to też dlatego, że w 55. powstała, napisana przez Ricka Rama dla zespołu The Platters. Dolly Parton na przykład też miała swój cover tego utworu, ale właśnie Freddie Mercury zrobił z niego taki przebój, że słuchać go chcemy właśnie w tej wersji, a nie innej. Na zegarze 20 minut po 9, 30 dzień lipca w kalendarzu. Dzień, który może kojarzyć się słodko i o tym za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz idealnego pomysłu na weekend pełen emocji? Ruszaj na zarabie w Gdowie. Już 1 i 2 sierpnia widzimy się na święcie Ziemi Gdowskiej. Czeka na Ciebie potężna dawka rodzinnych atrakcji i wspaniałej zabawy. Kultowe wesołe miasteczko oraz pyszne smaki Małopolski. A na scenie eksplozja muzycznych hitów. W sobotę zagra zespół MIG, a w niedzielny wieczór koncert Dawida Kwiatkowskiego. Spotkajmy się w Gdowie. 1 i 2 sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na ck.gdów.pl.
4: Uwaga! Tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
5: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
8: Delikatesy Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Brzoskwinia 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska to idealne miejsce na nadchodzące upały. Można się schować i przyjemnie schodzić, a przy okazji wysłuchać legend, a także też mrocznych historii dotyczących nie tylko tej ostatniej wojny, ale tych wcześniejszych również. Do tego legendy, ale i doświadczenia naukowe. Moc atrakcji, 15 miejsc na szlaku. Przy okazji można raz, że poznać historię, wspaniale spędzić czas, czasami refleksyjnie, ale też zdobyć główną nagrodę zdobywcy szlaku tajemniczych podziemi. Konkurs organizowany przez Dolnośląską Organizację Turystyczną pod naszym patronatem. Do zdobycia, tak jak wspominałam, rower górski w tej nagrodzie głównej, 15 miejsc do odwiedzenia, 15 pieczątek do zebrania. Potem jeszcze trzeba nakręcić film, opisać jakiś szlak, no i zgłosić się do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. A w związku z tym, że ten szlak jest pełen tajemnic i historii niesamowitych, to my przy okazji też zachęcamy do tego, aby odwiedzać miejsca na szlaku, a jedno z nich można odwiedzić, wygrywając na przykład w naszym konkursie. Taki konkurs w konkursie. Szlak tajemniczych podziemi w Dolnego Śląska w Radiu Plus. Do jutra jeszcze, czyli przedostatnia szansa na to, żeby zgłosić się do naszej zabawy. Trwa konkurs i teraz tak, na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę tam kliknąć i napisać, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcecie zwiedzić szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzecie na weekend do Zamku Książ, do hotelu zamkowego, który jest tuż przy dziedzińcu Zamku Książ. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów i dzisiaj czekacie na telefon od Janka Pasterskiego. Będzie miał do was jeszcze 5 pytań, a w piątek finał.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Fiction Factory i Heaven w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 16-15 minut prawie do 10. Wspominałam o tym, że dziś dzień, który może kojarzyć nam się bardzo słodko. Między innymi dzień przyjaźni, ale w przyjaźni bywa różnie. Słodko jest nie zawsze, a nawet często jest zupełnie inaczej. Natomiast jeśli chodzi o drugie nietypowe święto, to święto kulinarne, które kojarzy się z pewną miejscowością na Lubelszczyźnie. I po 10 będę nie tylko o tę miejscowość pytać, ale także o to, z czym ona się kojarzy. Trochę tajemniczo. Na zegarze, tak jak wspominałam, 15 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Toto Cotugno i L'Italiano. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Szukasz idealnego pomysłu?

0: Asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel. Dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie Samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na Samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
6: Reklama.

0: Train to Nowhere i Bad Boys Blue w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a dziewiąta powoli pociągiem nam odjeżdża do 10:03 minuty. Za chwilę wiadomości, w studiu pojawi się Mikołaj Gronat. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
1: Reklama.

0: Okay, so you got a car. That don't impress me much.
1: Radio Plus Kraków.
2: Premier jedzie do Lublina po eksplozji na polu w miejscowości Tarnawa Kolonia. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny, nie było jednak informacji o tym, co się dzieje. Powiemy też o tragicznym wypadku w Wielkopolsce, nie żyją 3 osoby. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Donald Tusk zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony narodowej. Spotkanie rozpocznie się za kwadrans w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Jest też ukraiński głos po tym, jak w miejscowości Tarnawa Kolonia doszło do eksplozji. W nocy rosyjska rakieta manewrująca CH-101 przekroczyła granicę Polski w ramach masowego uderzenia Rosji na Ukrainę, naruszając przestrzeń powietrzną NATO. To kolejna wyraźna demonstracja, że wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy jest teraz pilne i stanowi gwarancję ochrony całej euroatlantyckiej społeczności. Tak napisał szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha. Służby cały czas zabezpieczają okolice eksplozji w powiecie biłgorajskim. Przed 4:00 nad ranem polskie siły powietrzne wykryły niezidentyfikowany obiekt. Miał go przechwycić myśliwiec F-16, ale zniknął z radarów.
3: Dziś nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie, że słychać było potężny huk. Na miejsce dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju wysłał policyjne patrole. Policjanci pomiędzy miejscowością Tarnawa Kolonia a miejscowością Tokary na polu w odległości około 2 kilometrów od zabudowań ujawnili lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Teren został zabezpieczony przez policjantów.
2: Mówił Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. O tym zdarzeniu powiadomiono żandarmerię wojskową, ABW, SKW i prokuraturę okręgową w Lublinie. Na miejscu pracują policyjni kontrterroryści. Po tym jak rakieta wleciała do Polski na Lubelszczyźnie, przez 11 minut wyły syreny. System zadziałał, ocenia w rozmowie z nami rzeczniczka MSWiA Karolina Gołecka.
4: Otrzymaliśmy zgodnie z procedurą z Centrum Operacji Powietrznych informacje o potencjalnym zagrożeniu z powietrza i tutaj zgodnie z procedurami wojewoda i samorząd podjął decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych. Te zostały włączone około godziny 3:50 w województwie lubelskim.
2: Pojawiły się jednak wątpliwości i pytania, dlaczego mieszkańcy nie dostali informacji o tym, co dokładnie się dzieje. Alert RCB był przygotowany, ale nie został wysłany ze względu na odwołanie zagrożenia, dodaje Karolina Gałecka.
4: To zagrożenie, zgodnie z informacją przekazaną od wojska, trwało około 10-11 minut, dlatego niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, podjęto decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych. Również informacja była przesłana do wszystkich mediów, do Polskiej Agencji Prasowej z taką informacją o potencjalnym zagrożeniu.
2: Mieszkańcy Lublina przyznają, że syreny ich obudziły, ale brak informacji spowodował dezorientację.
5: Ja i tak alert RCB dałem do spamu, także i tak bym się nie dowiedział.
6: Powiem szczerze, że tak, ale to był taki chyba niespodziewany alarm, dlatego jeszcze chyba nie zdążyły SMS-y dotrzeć. No, oby więcej się nie wydarzyły takie budzenia nocne.
2: Przypomnijmy, na jednym z pól w podlubelskiej miejscowości Tarnawa Kolonia jest krater po wybuchu. Wszystko w czasie zmasowanego ataku powietrznego Rosjan na Ukrainę.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Na koniec jeszcze tragiczny wypadek w Wielkopolsce. 3 osoby nie żyją, 4 zostały ranne na drodze krajowej numer 24 pomiędzy Pniewami a Skwierzyną. Dziś w nocy na wysokości miejscowości Kamionna zderzyły się 2 osobówki.
7: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem 48-letni mieszkaniec Szczecina zjechał na lewy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia czołowego z Peugeotem, którym kierował 22-letni mieszkaniec powiatu międzychodzkiego.
2: Mówiła Justyna Rybczyńska z policji w Międzychodzie. 2 pasażerki i kierowca Peugeota zginęli na miejscu. Do szpitala trafiły wszystkie osoby z Mercedesa. Jego kierowca był nietrzeźwy.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 5 minut po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, perfekt, niewiele Ci mogę dać na początek.

0: Tu kabaret Ani Mrumru.
1: Są wakacje. Słońce grzeje jak huta. A to Radio Plus. Lato i nostalginuta.

0: Bolero i Fancy w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 10 teraz na zegarze. Przenosimy się na Lubelszczyznę, ale nie do powiatu biłgorajskiego. To zostawiamy wiadomością. Troszeczkę się odrywamy od tego. Przenosimy się do powiatu lubartowskiego, dokładnie do miejscowości Serniki. Oczywiście przenosimy się w wyobraźni. Miejscowość, która niegdyś słynęła ze znakomitych serów i stąd też jej nazwa. I właśnie w miejscowości Serniki. Wprawdzie w tym roku już festiwal Serników, konkurs Serników odbył się już w czerwcu, ale dzisiaj 30 dzień czerwca i właśnie Międzynarodowy Dzień Sernika, więc tego sernika zapewne w Sernikach można spróbować podczas festiwalu, ale my dzisiaj spróbujemy upiec taki najwspanialszy, a może niekoniecznie upiec, a ukręcić, zamrozić, schłodzić, bo pogoda dzisiaj taka, że zdecydowanie przyda się coś na ochłodę.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Brzoskwinia 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Szukasz idealnego pomysłu na weekend pełen emocji? Ruszaj na Zarabie w Gdowie. Już 1 i 2 sierpnia widzimy się na Święcie Ziemi Gdowskiej. Czeka na Ciebie potężna dawka rodzinnych atrakcji i wspaniałej zabawy. Kultowe wesołe miasteczko oraz pyszne smaki Małopolski. A na scenie eksplozja muzycznych hitów. W sobotę zagra zespół MIG, a w niedzielny wieczór koncert Dawida Kwiatkowskiego. Spotkajmy się w Gdowie. 1 i 2 sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na ck.gdów.pl.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cukier polski królewski 1 kg 99 groszy za kilogram. Limit 10 kg na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2,99 za kilogram. Ceny przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Dire Straits w Radio Plus. Na zegarze teraz 25 minut do 11. 30 dzień lipca, Międzynarodowy Dzień Sernika, a ja pytam, nie zapytam o to, czy z rodzynkami, czy bez. Trochę historii, jeśli chodzi o sernik, bo to jeden z najstarszych, nie powiem deserów, ale przysmaków na świecie, ponieważ jeszcze przed naszą erą mieszkańcy Samos na przykład raczyli się takim pikantnym sernikiem obrzędowym. Pojawiał się między innymi na weselach i na uroczystościach religijnych, a w 776 roku przed naszą erą trafił do diety sportowców przygotowujących się do igrzysk. W V wieku przed naszą erą grecki filozof i lekarz Augimius napisał nawet książkę o sztuce wypiegu tego ciasta. Jeśli chodzi o nasz polski sernik, no właśnie, nasz polski sernik to jaki? Bo on zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najlepszych ciast serowych na świecie. Pytanie tylko, jaki ten sernik jest polski, bo przecież w Polsce tych serników mamy mnóstwo. I pytam o to, jakie serniki w waszym menu się pojawiają? Dlaczego, skąd, może jakąś historię mają i z czym wam się te serniki kojarzą? 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Do oddania mam coś, co przyda się w taką pogodę jak dziś, jeśli wybieracie się na plażę. Ręcznik plażowy od Radia Plus. Voyage, voyage i Desirle teraz.

lżej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cukier polski królewski 1 kg 99 groszy za kilogram. Limit 10 kg na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2,99 za kilogram. Ceny przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato.

0: Uptown Girl i Billy Joel w Radiu Plus na koniec 10, 11 za 3 minuty, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
1: Reklama.

0: Na Lubelszczyźnie mogła eksplodować rosyjska rakieta. Byliśmy gotowi do jej zestrzelenia, mówi premier. W Lublinie trwa zespół koordynacyjny, a na miejscu jest nasz reporter. Za chwilę jego relacja. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety, jeśli kontynuowałaby swój lot, zapewnia polskie wojsko. Premier Donald Tusk zwołał zespół koordynacyjny po eksplozji w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Uczestniczą w nim również szefowie służb i przedstawiciele wojska. Przed 4 rano do Polski leciał niezidentyfikowany obiekt. To najprawdopodobniej rosyjska rakieta. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, powiedział, że w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę wojskowe systemy obronne były gotowe tuż po północy.
1: Nasz myśliwiec F-16 i pilot tego myśliwca znalazł się dokładnie w miejscu upadku, kiedy ten pocisk uderzył w ziemię. Gdyby ta rakieta kontynuowała lot, podjęta byłaby decyzja na zestrzelenie tej rakiety.
0: Premier Donald Tusk dodał, że jest w stałym kontakcie z szefami służb, które nadal pracują na miejscu zdarzenia.
2: I pan premier, ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca.
0: To była silna eksplozja. Na polu na Lubelszczyźnie pozostawiła lej o średnicy 10 metrów. Wybuch było słychać na nagraniu z kamery monitoringu. To nagranie udostępnił portal biłgoraj.com.pl. Według ukraińskiego MSZ-u, które wydało oficjalny komunikat w tej sprawie, w okolicy Tarnawy Kolonii upadła i eksplodowała rosyjska rakieta CH-101. Rosjanie wystrzelili w nocy kilkadziesiąt takich pocisków w stronę terytorium Ukrainy. Wydarzenia na miejscu śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co się tam teraz dzieje?
3: Ten teren jest teraz bardzo pilnie strzeżony przez służby. Sam lej po uderzeniu i eksplozji wygrodzono w promieniu około 150 metrów. Funkcjonariusze cały czas przeszukują ten właśnie ogrodzony teren, by znaleźć ewentualne pozostałości obiektu, który wybuchł w tym miejscu. Najbliższe domy od pola, na którym doszło do tego upadku obiektu, znajdują się w odległości około 500 metrów. Ich mieszkańcy mówią, że nad ranem obudził ich głośny huk. Byli wtedy zdezorientowani, nie wiedzieli, co się dzieje. Przypomnę, obiekt, który eksplodował w tym miejscu, wleciał w polską przestrzeń powietrzną około 3:40, a 6 minut później zniknął z ekranów radarów. Wojsko natychmiast po jego zauważeniu wysłało myśliwiec F-16 do namierzenia i ewentualnego zestrzelenia go. To zadanie jednak się nie powiodło. Krótko później załoga wysłanego w to miejsce śmigłowca w polu zboża namierzyła lej o średnicy około 10 metrów. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
0: Dziękujemy za relację. Na miejscu cały czas pracują też terytorialsi.
4: Na tę chwilę koncentrujemy się na wsparciu prowadzonych działań oraz na zabezpieczeniu rejonu. Jednocześnie pozostajemy w pełnej gotowości do wydzielenia dodatkowych sił i środków, jeśli sytuacja będzie tego wymagała i zostaną postawione kolejne zadania.
0: Mówiła kapitan Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przypomnijmy, w nocy w czasie zmasowanego ataku na Ukrainę do polskiej przestrzeni powietrznej wleciała najprawdopodobniej rosyjska rakieta. Na polu w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie doszło do eksplozji. Przed chwilą prokuratura poinformowała też, że strona ukraińska zaproponowała pomoc w dokładnej identyfikacji szczątków tego obiektu.
5: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Sweet Harmony i Beloved na początek tej godziny.

0: Ace of Base w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 19 minut po 11 na zegarze. Międzynarodowy Dzień Sernika dzisiaj, a według legendy ciasto do Polski przywiózł Jan III Sobieski po zwycięstwie w bitwie pod Wiedniem. I stąd też sernik wiedeński. Wcześniej jednak były u nas już znane różnego rodzaju ciasta z dodatkiem twarogu, ale to sernik wiedeński bez spodu zachwycił nas, a mieszkańcy Krakowa na przykład szybko zaadaptowali przepis, tworząc sernik krakowski, taki z charakterystyczną kratką, ciężki, z rodzynkami lub bez, potężny z mielonego tłustego twarogu. Kaszubi zaś na przykład dodali do sernika tłuczone ziemniaki, dzięki czemu ciasto jest delikatne i wilgotne. A tych serników w Polsce jest mnóstwo, nie ma takiego jednego. Pamiętam, w moim domu piekło się sernik królewski również, czyli taki z czekoladową kruszonką, jakby z ciasta tego samego na górze i na dole, z kakao. Był też sernik z rosą, był sernik z brzoskwinami u cioci na imieninach. Było tych serników mnóstwo. A ostatnio w Polsce prym wiedzie sernik baskijski, czyli z kraju Basków z północnej Hiszpanii. Taki, który jest bardzo mocno przypalony na zewnątrz, a w środku płynący, tłusty, aksamitny. A pytam dziś o wasze ulubione serniki i dlaczego to właśnie te. Być może kojarzy się z tymi sernikiem konkretnym wam jakaś historia. No i przecież jeszcze serniki na zimno. W taką pogodę jak dzisiaj. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Na wiadomości czekam jeszcze około 5 minut, a później dzwonię. A do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Uwaga! Tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
8: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
7: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
8: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
9: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
10: Delikatesy Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Brzoskwinia 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: Już nie ma dzikich plaż, Irena Santor, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus na zegarze 27 minut do 12. Dzisiaj dzień sernika między innymi i o ten sernik pytam. Stanisława napisała, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Napisałaś, Stanisławo, tak, że u ciebie od niedawna króluje sernik gotowany o smaku chałubowym, uwielbiany przez wszystkich domowników i niesamowity smak, który poprawia samopoczucie. Opowiadaj o tym serniku gotowanym. Czy to jest na takiej samej zasadzie jak na przykład babka gotowana?
1: Tak. Powiem tak, to się tak stworzyło przez przypadek i to taki mój był wymysł, bo lubimy w domu chałwę. Mhm. Koleżanka któregoś razu przyniosła sernik na spróbowanie, no i powiedziała, że to jest twaróg gotowany. Oczywiście ja ją źle zrozumiałam i wystukałam sobie twaróg gotowany, wyszły mi serniki gotowane. Mhm. Oczywiście u niej w przepisie to chodziło o to, że ona z mleka gotuje i robi ser, tak? I aha, później robi na zimno sernik. Ale że mi wyskoczyły serniki gotowane, więc sobie stwierdziłam, że jak dodam chałwę, nasz ulubiony taką przekąskę, no to stworzę nowy sernik. I oczywiście szukałam różne przepisy, no ale ogólna podstawa to jest do gotowanego twarogu, tak? Czyli gotowany sernik. Mhm. Ja dodaję ulubione swoje produkty, czyli chałwę, na spodzie takim ciasteczkowym z polewą chałwową. I to po prostu wychodzi coś cudownego. Zrobiłam to, no tak gdzieś z 2 lata temu pierwszy raz. I praktycznie 2-3 razy w roku muszę zrobić taki sernik, bo każdy się w domu domaga.
0: A czy dzisiaj z okazji święta sernika taki pojawi się może?
1: Powiem szczerze, że jak się dowiedziałam, że dzisiaj jest dzień sernika, to taka myśl przyszła mi do głowy. Gdyby to tylko nie było tak ciepło.
0: Tak gorąco, no właśnie. Jakby co, to ja się wpraszam, więc chętnie bym takiego sernika spróbowała. Kawa do tego i dzień od razu zaczyna się piękniejszy, prawda?
1: Oczywiście, oczywiście. Powiem tak, jeżeli kiedykolwiek Radio Plus dotrze do Ustki, to tylko dajcie znać, nie ma sprawy. Od razu was częstuję ten sernik.
0: Trzymamy cię za słowo, a dla ciebie mam prezent, który w Ustce na pewno się przyda na plaży, bo to ręcznik plażowy od Radia Plus. A jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: Dziękuję ślicznie. No pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy, wszystkich kuracjuszy, wczasowiczów w miejscach, gdzie wypoczywają. No i oczywiście mojego Wiesława.
0: Do tych pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego. No i smacznego serniczka. Do usłyszenia.
1: Nawzajem. Do widzenia.
0: Volare i Gypsy Kings teraz w Radiu Plus. Pienso con sueño para

0: Bohemian Rhapsody Queen, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. 15 minut pozostało do 12, a ja przypominam, że to już przedostatni dzień naszej zabawy Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska w Radiu Plus. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę tam kliknąć, napisać, dlaczego chcecie zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzecie na weekend do Zamku Książ, do hotelu Zamku Książ, znajdującego się tuż przy dziedzińcu Zamku Książ właśnie. I to jest konkurs w ramach naszego patronatu nad konkursem Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska, zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi. Zachęcam do odwiedzenia obu stron internetowych naszej i także Szlaku Tajemniczych Podziemi, żeby trochę się więcej na ten temat dowiedzieć, bo dzisiaj po 14 Janek Pasterski będzie wybierał wśród zgłoszeń, które do nas napłynęły, kogoś, kto będzie na te 5 pytań o szlakach musiał odpowiedzieć, tak lub nie. Szczegóły radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Szukasz idealnego pomysłu na weekend pełen emocji? Ruszaj na Zarabie w Gdowie. Już 1 i 2 sierpnia widzimy się na święcie Ziemi Gdowskiej. Czeka na Ciebie potężna dawka rodzinnych atrakcji i wspaniałej zabawy. Kultowe wesołe miasteczko oraz pyszne smaki Małopolski. A na scenie eksplozja muzycznych hitów. W sobotę zagra zespół MIG, a w niedzielny wieczór koncert Dawida Kwiatkowskiego. Spotkajmy się w Gdowie. 1 i 2 sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na ck.gdów.pl.
3: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
4: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
3: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
5: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
4: To jakbyś nie był tam wcale.
3: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja...

0: jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

0: Guinness i Bananarama na koniec 11, 12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Ja za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się jutro po 9. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
1: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Służby wciąż pracują na miejscu. Za chwilę relacja naszego reportera po uderzeniu rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Przybywa ofiar na Ukrainie w nocy. Rosjanie przeprowadzili zmasowane ataki. Powiemy też o mężczyźnie z Pleszewa, który chciał podpalić strażaków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Teren wokół miejsca, w którym uderzyła rosyjska rakieta, ogrodzono w promieniu około 200 metrów, a okoliczne pola przeczesują służby. Tak wygląda sytuacja w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Dziś nad ranem w pole uderzył tam prawdopodobnie rosyjski pocisk CH-101. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Miejsce upadku pocisku znajduje się na niewielkim wzgórzu otoczonym pagórkami, na którym rośnie zboże i rzepak. Gdyby nie dzisiejszy incydent, rolnicy pewnie przystąpiliby do koszenia tych upraw, tak jak na okolicznych polach. Przy leju po wybuchu stoi kilkanaście samochodów, w tym wóz strażacki i liczne radiowozy. Co chwilę podchodzą tu też zaniepokojeni mieszkańcy pobliskich wsi.
3: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm, aby żaluzje porobić w oknie na tego Putina. Za tymi pojazdami jest pszenica, a dalej jest samochód strażacki i wojskowy. To o tą pszenicę chodzi.
2: Powiedział mi przed chwilą pan Henryk z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
1: Tymczasem mieszkańcy Lubelszczyzny zastanawiają się, dlaczego w nocy usłyszeli syreny, ale nie dostali alertu RCB z informacją, co dokładnie się stało. Alarm był za krótki, tak tłumaczy się wiceminister cyfryzacji. Dariusz Standerski powiedział, że SMS-y z alertem RCB nie zostały wysłane, ponieważ system nie zdążył ich przetworzyć, zanim alarm odwołano. A aplikacja mObywatel nie ma takiej funkcji.
4: W tym konkretnym przypadku powiadomienie w aplikacji mObywatel nie byłoby na tyle skuteczne, ponieważ ważne jest to, żeby w czasie tego zagrożenia udzielić informacji.
1: Zdaniem Dariusza Standerskiego alerty SMS-owe są skuteczniejsze od tych w aplikacji na smartfonie, bo są niezależne od połączenia z internetem. Jak dodaje, pierwszym etapem informowania mieszkańców w takiej sytuacji są syreny alarmowe.
4: Jeżeli w sposób ciągły, to mamy ogłoszenie zagrożenia, a w momencie odwołania zagrożenia, czyli przerywany ten sygnał, to też powinniśmy wszyscy wiedzieć i to też jest dla nas wszystkich nauka, że syreny wyją nie tylko na ostrzeżenie, ale również później na odwołanie tego zagrożenia.
1: Premier i szefowie MON oraz MSWiA uczestniczyli w Lublinie w zespole koordynacyjnym z szefami innych służb. Teraz premier jest już na miejscu eksplozji w Tarnawie, Kolonii. Tymczasem na Ukrainie wzrosła liczba ofiar po zmasowanym ostrzale Rosjan. Wiadomo o co najmniej 13 osobach, które zginęły w Krzywym Rogu. Cały czas trwa akcja ratunkowa. Jutro w tym mieście będzie dzień żałoby.
5: To budynek, gdzie bardzo dzietna rodzina z 9 człowiek.
1: W tym domu mieszkała duża 9-osobowa rodzina. Tam prawie wszyscy zginęli. W budynku już nie ma. Jeszcze wczoraj dzieci biegały i śmiały się radośnie. Dziś nikogo już nie ma. To straszne. Na początku nie wiedzieliśmy, co się stało. Okazało się, że to zaraz obok nas.
5: Na pewno gdzieś u nas.
1: Akcja ratunkowa trwa także we Lwowie. Tam ranne zostały 34 osoby, a dwie uważa się za zaginione.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dramatyczne sceny w miejscowości Dobra Nadzieja pod Pleszewem w Wielkopolsce. 62-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu i rzucał w strażaków koktajlami Mołotowa.
6: Mężczyzna wyrzucił z okna w ich kierunku hełm, który się palił, oraz tak zwane koktajle Mołotowa. Z domu wydobywał się dym. Mężczyzna nie chciał opuścić mieszkania. O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, zespół negocjacyjny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji z Poznania i z Łodzi.
1: Mówiła Monika Kołaska z Policji w Pleszewie. Funkcjonariusze dopiero po kilku godzinach siłą weszli do mieszkania. Nikomu nic się nie stało, ale mężczyzna odpowie za napaść na funkcjonariusza publicznego.
7: Wiadomość lokalna Radia Plus, Michał Henkel, zapraszam. Zakopiańscy radni apelują o przywrócenie możliwości ograniczania najmu krótkoterminowego. Podczas dzisiejszej sesji jednogłośnie w tej sprawie przyjęli apel do Sejmu, Senatu i Ministerstwa Sportu. Chodzi o przywrócenie do projektu ustawy przepisów, które dawałyby samorządom możliwość wyznaczania stref z ograniczeniami dla tego rodzaju działalności. Zdaniem władz miasta obecna wersja projektu pozbawia gminy skutecznych narzędzi do reagowania na problemy. Kraków dla mieszkańców idzie do prokuratury w sprawie zmian w planie ogólnym. Powód? Zdaniem radnych w dokumencie wprowadzono zmiany, o których nie wiedzieli. Nie wiadomo też, na jakim etapie poprawki się pojawiły, ani kto o nich decydował.
8: W większości chodzi o to, że tereny, które były przeznaczone pod usługi, zostały przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną, mieszkaniową, czyli cały teren plazy. Jeśli chodzi o miasto projekt, jest podobnie. Teren jest w całości przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. A przecież państwo wiedzą, że jednym z beneficjentów tych zmian jest były prezydent Jacek Majchrowski, który kupił sobie tam dwa mieszkania.
7: Mówi radny Łukasz Maślona. Klub żąda wyjaśnień w sprawie zmian w najważniejszym miejskim dokumencie. Radni sugerują też, że brali w nich udział politycy Koalicji Obywatelskiej. Opalnie na termometrach już 27 stopni, a na tym nie koniec. Według prognoz w ciągu dnia nawet powyżej 30. Warunki biometeo są oczywiście niekorzystne. Na Podhalu podobnie. Tam od 27 stopni w Zakopanem do 31 w Nowym Targu. W szczytowych partiach Tatr pogoda w kratkę i do 21 stopni. Tam z kolei możliwe przelotne opady.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
10: Jan Pasterski również, witamy serdecznie. Zaczynamy naszą przebojową pocztę. W połowie lat 70. ubiegłego wieku niezwykłym powodzeniem w całej Europie cieszyła się ta piosenka. To Tornero zespołu Isanto California.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy w nasz muzyczny kalendarz. 30 lipca 1994 roku zmarł Ryszard Riddle, który na świat przyszedł we wrześniu, dokładnie 7 września 1956 roku. Niestety odszedł dość młodo, bo w wieku zaledwie 37 lat.
2: Dokładnie jeden z najwybitniejszych muzyków w historii polskiej muzyki rockowej. Był muzycznym samoukiem. Nikt nie uczył go śpiewu, a śpiewał naprawdę fantastycznie. Przez lata był frontmanem, liderem zespołu Jam, pozostawił po sobie niezapomniane piosenki, niezapomniane przeboje. Dziś w Jamie śpiewa jego syn, czyli muzyczne drugie pokolenie. Naprawdę Jam to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej, mający wciąż wielkie grono fanów i wciąż cieszący się powodzeniem. W tym roku ukazała się zupełnie nowa płyta zespołu Jam, gdzie właśnie śpiewa Sebastian, syn niezapomnianego Ryszarda. My wspominamy utwór, który Ryszard nagrał z grupą Jam. To piosenka Whiskey.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxizoo w centrum Siewna, przy ulicy Siewnej 46 w Krakowie. I skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty, 1 sierpnia, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizoo w centrum Siewna, przy ulicy Siewnej 46 w Krakowie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox,
9: tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Delikatesy Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Brzoskwinia 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów Piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
13: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
12: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach!
13: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
16: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Take On Me i norweskie trio Aha. Zaglądamy na półkę z naszymi płytami. Czy wyjmiesz krążek z największymi przebojami Gina T?
1: No pewnie, że tak.
0: Dokładnie tak. Gina T to artystka, która święciła triumfy w dyskotekach podczas dekady lat 80. ubiegłego wieku. Jej utwory no, bardzo się podobały, szczególnie w tej części Europy, w Polsce, w Czechosłowacji, w Niemczech. Tam królowały takie piosenki jak chociażby Tokyo by Night. To był utwór, który no, zdobył sporą popularność. W mailach do nas państwo proszą o takie nieco zapomniane utwory z lat 80. ubiegłego wieku. No i w jednym z nich była prośba o to, abyśmy zagrali Gina T i piosenkę Tokyo by Night.
1: Czyli co, do Japonii się przenosimy teraz?
0: No ja tak tego typu utwory już dziś, bo przypomnę, że od poniedziałku do czwartku na antenie Radia Plus o godzinie 20:00 Lato z nutą nostalgii, czyli przeboje zmiksowane non-stop. Zapraszamy, a już teraz Gina T i Tokyo by Night.

0: No i takie przeboje lubimy, zwłaszcza w wakacje. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy akurat nad morzem i pogoda, jaka piękna się trafiła, takie okienko pogodowe nad polskim morzem złapać, jakie będzie teraz w najbliższych dniach, to jak wygrać los na loterii.
1: To był Chris Ria i On The Beach, kołysząco wakacyjnie, tytułowa piosenka z jego 8. studyjnego albumu, który ukazał się na wiosnę w roku 86. Fantastyczna płyta, świetne utwory. Nie ukrywam, że kiedy nadchodzą wakacje, to sięgam na półkę z płytami, wyciągam ten album i lubię, bardzo lubię do niego wracać. Niesamowite wrażenie wciąż robi ta płyta, pomimo upływu lat. No to teraz zespół Kombi.
0: Słodkiego, miłego życia, czyli tak mentalnie cały czas na urlopie pozostajemy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje Intermarché. Kawa mielona Prima Finezja 500 gramów 23,99. A od piątku masło ekstra z mlecznej drogi złoty 99, kupując 3.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to ogle, ja tanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: kurczy mi się brzuszek z głodu.
1: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
2: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Reklama.

był Robert Miles i utwór One and One. Utwór, który Robert Miles przekazał Edycie Górniak. Po prostu producenci kupili ten utwór z tak zwanego publishingu. No i Edyta Górniak miała określony czas, kiedy mogła

0: nagrać i wykorzystać tę piosenkę i wydać ją przede wszystkim. Zwlekała nie tylko ona, producenci, wytwórnia i w końcu Robert Miles lekko się zdenerwował i nagrał swoją wersję. No i ten utwór w jego wykonaniu stał się wielkim europejskim hitem i z przyjemnością do niego wciąż wracamy.
1: Podobnie jak z przyjemnością wracamy do artysty, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Cudowny, wspaniały, urodził się w Kanadzie, ale swoją karierę muzyczną zrobił w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, a chodzi o Polankę.
0: Na świat przyszedł 30 lipca 1941 roku w Ottawie, tak jak wspominałeś, w Kanadzie. Jego rodzina pochodzi z Sycylii, z Włoch. No i rzeczywiście ten talent muzyczny został odkryty bardzo, bardzo wcześnie, bo jako jeszcze nastolatek Polanka zaistniał na światowej scenie muzycznej dzięki piosence Diana. To też świetny kompozytor, autor tekstów, między innymi autor tekstu do utworu My Way, i podarował ten tekst specjalnie Frankowi Sinatrze. Kończymy dzisiejsze wydanie naszej przebojowej poczty, zapraszając dziś na godzinę 20:00 Lato z nutą nostalgii, czyli przeboje wakacyjne zmiksowane non-stop od 20 do 22:00, a teraz już Polanka.
1: Put your head on my shoulder.
0: Dokładnie tak. Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku. Położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64B.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Polska współpracuje z sojusznikami, mówi premier po tym, jak na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. F-16 miał polecenie przechwycenia obiektu, zapewnia wojsko. Powiemy też o letniej szkole błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie wszystko wskazuje na to, że polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski pocisk CH-101. Tak mówi premier Donald Tusk. Szef rządu z ministrem obrony i szefem MSWiA są na miejscu, gdzie pocisk uderzył w ziemię w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot, dodaje Donald Tusk.
2: Zdecydowała większość śladów, w tym odnalezione elementy wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący, wielkość leja krateru, 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości, pokazują, że to była poważna bardzo sprawa.
1: Jak powiedział wcześniej dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał Ireneusz Nowak, jeden z myśliwców F-16 dostał polecenie przechwycenia tego obiektu. Był na miejscu, kiedy pocisk uderzył w ziemię.
3: Bombowce rosyjskie wystrzeliły około 20 do 22 rakiet CH-101. Przygotowując się do odparcia tego ataku, parę myśliwców F-16 z 32 bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, która znajdowała się w 15-minutowej gotowości do startu, podnieśliśmy również do takiej samej gotowości parę samolotów MiG-29 z bazy w Malborku.
1: Generał Nowak dodał, że w stanie gotowości były również systemy naziemne, m.in. Patrioty.
3: Włącznie z zestawami sojusznicznymi, a więc tym zestawem z Królestwa Niderlandów na Patriotach, który broni nam rejon Rzeszowa.
1: Polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. W badania chcą też zaangażować się Amerykanie, a pomoc w oględzinach miejsca eksplozji w Tarnawie Kolonii zaoferowali również Ukraińcy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chcą odwołać prezydenta Warszawy. Rozpoczęła się zbiórka podpisów w sprawie referendum.
4: Wymieniamy aż 11 takich merytorycznych, poważnych zarzutów. Grupujemy je w 4 kategorie. Partyjniactwo, mamy bezład. Miasto bez wizji, miasto bez gospodarza.
1: Mówił Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej. Organizatorzy zarzucają władzom stolicy m.in. brak kontroli nad miejskimi spółkami czy odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym. Aby zwołać referendum, potrzebne są podpisy 10% warszawskich wyborców, to ponad 130 tysięcy osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Warsztaty teatralne, muzyczne i dziennikarskie. W Warszawie trwa 6. edycja letniej szkoły błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. O tym, co najbardziej przyciąga zainteresowanych, mówi Paweł Kęska z Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki.
5: To raz tu wejdzie, to nie wychodzi nigdy. Ludzie tu przyjeżdżają, bo czują się... Kiedyś po mszach z ojczyzny wychodzili bez lęku, czuli się wolni. To się nie zmieniło. Oni się czują wolni, czują się przyjęci, nie boją się współczesności, wyzwań, przyszłości, matur, różnych rzeczy.
1: W wydarzeniu bierze udział 45 osób z całej Polski, to uczniowie i nauczyciele ze szkół średnich. Letnia szkoła błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki potrwa do 2 sierpnia.
6: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się najpewniej 27 września. Taką decyzję ma ogłosić w piątek premier Donald Tusk. To po prawomocnej decyzji sądu, który potwierdził ważność krakowskiego referendum z 24 maja. Atmosfera wśród kandydatów na włodarza miasta gęstnieje coraz bardziej. Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, mówi o zamierzonym opóźnianiu głosowania.
7: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju sztuczki, procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne.
8: Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem. Natomiast trzeba doprowadzić do takiej konstrukcji przepisów, żeby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji.
6: Dodaje Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL. Ostateczną decyzję w sprawie terminu poznamy jutro. TPN zamknął popularny szlak w Tatrach. Od dziś do odwołania zamknięty jest też żółty szlak na odcinku Pusta Dolinka - Kozia Przełęcz w obu kierunkach. Na trasie będą wymieniane łańcuchy. TPN prosi o stosowanie się do oznakowania i wybór innych tras. Już 30 stopni wskazują termometry w Krakowie, żarleje się z nieba, a na tym nie koniec. W ciągu dnia według prognoz nawet do 35 stopni Celsjusza. Warto poszukać cienia. Na barometrach 1020 hektopaskali, wiatr słaby z kierunków wschodnich. Na Podhalu również upalnie, tam od 27 stopni w Zakopanem do 31 w Nowym Targu. W Tatrach do 21, tam może popadać.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: O i przebojowo zaczynamy tę godzinę prawie 6 minut po 13. Duecik Jennifer Warnes, Bill Medley. Teraz w Radio Plus The Time of My Life. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: o miłości, jakżeby inaczej, najwięcej piosenek jest właśnie o miłości. Tutaj szczęśliwej chyba na to wygląda, Culture Club i Karma Cameron. No, ja myślę, że też ta propozycja, którą dzisiaj dla was mam, również pewnie przypadnie do gustu parom, chociaż no niekoniecznie, ale myślę, że dla zakochanych będzie to coś, ponieważ zabawa Szlak Tajemniczych Podziemi w Radio Plus trwa w najlepsze już po godzinie 14:00. Kolejna osoba będzie miała szansę wzięcia udziału w naszym quizie, w którym będę zadawał 5 pytań właśnie dotyczących Szlaku Tajemniczych Podziemi na Dolnym Śląsku. 3 sekundy na odpowiedź, taki quiz. Zobaczymy, ile punktów dzisiaj uda się komuś zdobyć, bo już jutro finał u Agnieszki Murawskiej i jutro właśnie komuś uda się zdobyć weekend i pobyt w Zamku Książ. Takie rzeczy będą się działy. Żeby wejść do zabawy, należy zajrzeć na Radio Plus, na naszą stronę internetową, odpowiedzieć na proste pytanie, dlaczego chcielibyście zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo właśnie planujecie zabrać ze sobą na weekend do Zamku Książ. Niezależnie od wygrania głównej nagrody, dzisiaj na 100% do kogoś trafi pakiet wyjściówek do atrakcji, a te atrakcje to m.in. podziemia Zamku Książ, kopalnia uranu w Kletnie, sztolnie walimskie, słynny kompleks Rize, a także zestaw naszych gadżetów. No, wydaje mi się, że chyba warto spróbować. Radio
1: Plus. Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
4: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram jedynie 3,49 z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
9: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
17: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

czwartek, popołudnie, końcóweczka lipca, jutro ostatni dzień tego miesiąca i będziemy wchodzili w drugą fazę wakacji sierpniową już od tego weekendu, od tej soboty. Miejmy nadzieję, że trochę mniej deszczową, że ta pogoda nam bardziej nad morzem na przykład dopisze. Ale a propos dzisiejszego dnia, 30 dzień lipca, to mamy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i do tego jeszcze Dzień Sernika, jakoś to się ładnie łączy, taka przyjaźń człowieka i sernika. A? Brzmi może trochę pompatycznie, ale jakże słodko.

0: Reklama.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
7: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
8: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
9: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
11: Inaczej futryna na 10 litrów.

0: Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Come on, Savato Shorts, a w Radiu Plus już o 14:00 wiadomości.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
7: Sim.

0: Radio Plus Kraków.
1: Ukraiński prokurator pomoże w badaniu pocisku, który spadł na Lubelszczyźnie. Nawoływał do zabijania policjantów, są zarzuty dla mężczyzny z Bydgoszczy. Powiemy też o wyjątkowych zabytkach z kościoła świętej Katarzyny w Wieniawie, niedaleko Radomia. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pomoc z Ukrainy dla polskich śledczych w badaniu pocisku, który spadł na Lubelszczyźnie, pomoże ukraiński prokurator. Jest już w drodze do Tarnawy, Kolonii. Najprawdopodobniej rosyjska rakieta spadła tam w czasie zmasowanego ataku lotnictwa Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Na miejscu teren przeczesują Wojska Obrony Terytorialnej. Jest tam też nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak te działania wyglądają z bliska?
2: Nad polną drogą prowadzącą do miejsca wybuchu unoszą się jeszcze tumany kurzu, które wznieciły wojskowe ciężarówki zmierzające na miejsce. Przywiozły tu żołnierzy WOT-u, którzy będą teraz przeszukiwać łany zboża i rzepaku, tuż obok których nad ranem spadła rosyjska rakieta. Śledczy zabezpieczyli sporo jej fragmentów.
3: W kraterze trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi o przede wszystkim obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne.
2: Mówił prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Tusiewicz. Działania śledczych na miejscu będą trwały na pewno do końca dzisiejszego dnia, a jeśli będzie taka konieczność, zostaną wznowione jutro. Z Tarnawy, Kolonii, Mateusz Chłystun.
1: Tymczasem, jak zapewnia premier, polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Mówi Donald Tusk.
4: Będziemy korzystali z pomocy ich ekspertów, a my będziemy badali właśnie wszystkie elementy reakcji państwa, tak żeby każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca nasze reakcje były doskonalsze. Ta wojna jest pełna niespodzianek i musimy się bardzo szybko uczyć nowych sytuacji. Na razie z meldunków, szczególnie wojskowych, wynika, że wszystko zadziałało tak, jak powinno.
1: A jak dodał minister obrony, w badanie tego, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, chcą zaangażować się też Amerykanie. Na miejscu pracuje teraz około 100 funkcjonariuszy różnych służb.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Złapano go kilka godzin później. 54-latek z Bydgoszczy usłyszał już zarzuty. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Wpis w internecie wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna korzystał z konta założonego na fałszywe dane. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty.
6: Popełnienie przestępstwa jest to czyn polegający na opublikowaniu wpisu, który zawierał publiczne wezwanie do zabijania funkcjonariuszy policji i członków ich rodzin.
5: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Krótko po opublikowaniu wpisu mężczyzna trafił w ręce funkcjonariuszy.
6: Przeprowadzono przeszukanie, w trakcie którego zabezpieczono 3 telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM.
5: 54-latek został objęty policyjnym dozorem.
1: Dodajmy, że był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po wielu latach zakończyły się prace konserwatorskie w kościele świętej Katarzyny w Wieniawie, niedaleko Radomia. Odnowiono ołtarz główny, dwa boczne oraz ambonę.
7: Te prace zaczęły się 7-8 lat temu od słynnego poliptyku wieniawskiego. Potem ołtarz główny, który wywołał bardzo, bardzo pozytywne reakcje wiernych, kiedy zobaczyli jego pierwotną kolorystykę, bo był mocno przemalowany.
1: Mówił diecezjalny konserwator zabytków ksiądz Michał Krawczyk. Poliptyk wieniawski w kaplicy świętego Stanisława jest jednym z najcenniejszych zabytków regionu Radomskiego oraz wybitnym dziełem sztuki renesansu. Dzieło przedstawia sceny z życia świętego Stanisława i malowidła z Męką Pańską.
8: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel, zapraszam. Bakterie coli w Brodziku. Krakowski sanepid wyłączył z użytkowania część basenu Wandzianki. Chodzi o strefę dla najmłodszych. Zarządca obiektu zapewnia, że główny basen jest bezpieczny. Brodzik zostanie ponownie udostępniony po uzyskaniu pozytywnych wyników badań i zgody sanepidu. Do czasu ponownego otwarcia strefy dla najmłodszych dzieci do 7 roku życia mogą korzystać z obiektu bezpłatnie. To już drugi taki przypadek w tym miesiącu. Będzie muzycznie, rodzinnie i widowiskowo. Przed nami Święto Ziemi Gdowskiej. 1 i 2 sierpnia na Zarabiu w Gdowie odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych tego lata. Początek w sobotę o godzinie 17:00, mówi Wioletta Chmiela, dyrektor Centrum Kultury w Gdowie.
9: W tym roku mamy taką nowość. Oddaliśmy scenę młodym, więc przez pierwsze 2 godziny będą prezentować się laureaci naszych festiwali i przeglądów CK Art, piosenki Zbigniewa Wodeckiego i festiwalu Andrzeja Zielińskiego, ale będą też grupy taneczne działające przy Centrum Kultury.
8: Niedziela płynie z kolei pod znakiem atrakcji dla najmłodszych. Będą konkursy i Wesołe Miasteczko. Gwiazdą imprezy będzie Dawid Kwiatkowski. A wszystko zwieńczy dyskoteka pod gwiazdami. Zaprasza Radio Plus. Do 35 stopni dziś w Krakowie, żar leje się z nieba. Biometr oczywiście niekorzystny. Pamiętajmy o nakryciu głowy i nawodnieniu. Na barometrach 1019 hektopaskali. Wiatr słaby z kierunków wschodnich. Na Podhalu również upalnie. Tam od 27 stopni w Zakopanem do 31 w Nowym Targu. Wysoko w Tatrach maksymalnie do 21 stopni. Tam możliwe przelotne opady.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
10: Weekend w Zamku Książ, tak, to jest możliwe. Dla 2 osób. Jutro ktoś taką nagrodę dostanie, ale żeby taką nagrodę dostać, to trzeba wejść do naszej zabawy. Radio Plus. W związku z tym więcej szczegółów o tym, co, jak i kiedy. No, powiem tylko, że za chwilę. Już za moment. Tymczasem w Radio Plus Bryan Adams czaruje swoim cudownym głosem. Heaven

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. No, ładnie nam zagrał na kilka minut przed tym, co się za chwilę wydarzy, no bo ja za chwilę będę do kogoś telefonował po to, żeby tej osobie dać szansę wzięcia udziału w naszej zabawie Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Zabawa, nad którą mamy patronat. A do wygrania weekend w Zamku Książ. Brzmi dobrze. Jutro finał, jutro ktoś na pewno taką nagrodę dostanie, ale żeby tak się wydarzyło, trzeba wejść do gry. Do gry wchodzi się bardzo prosto, zaglądając na stronę Radia Plus internetową i tam odpowiadamy na pytanie, dlaczego chcecie zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabralibyście ze sobą właśnie na weekend do Zamku Książ. Jest jeszcze parę minut, a za chwilę będzie, no właśnie, cała gra, która polega na odpowiedzeniu na 5 pytań, 3 sekundy na odpowiedź. Zobaczymy. Tematyka oczywiście dotyczy tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Za chwilę się przekonamy, komu się uda, ile punktów zdobędzie. Ale gwarantowana rzecz to gadżety od Radia Plus, niezależnie od dzisiejszego wyniku, a do tego też pakiet wyjściówek właśnie do atrakcji na Szlaku Tajemniczych Podziemi, czyli mamy tam podziemia Zamku Książ, kopalnie uranu w Kletnie, a także sztolnie walimskie, w ramach których będzie można zwiedzić słynny kompleks Rize. To zapraszamy i za chwilę przekonamy się, jak komuś pójdzie.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Hej, musisz się tak na nie gapić.
6: No oderwać wzroku nie mogę.
5: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
6: Ale są takie atrakcyjne.
7: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Wakacyjny off w salonie Hof. Do 2 sierpnia nawet 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
9: Delikatesy Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Brzoskwinia 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Wszystko się zgadza, na szlak zaglądamy, a zagląda razem z nami Marta, do której się właśnie dodzwoniłem. Marto, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Walczysz właśnie za chwilę o główną nagrodę, czyli weekend w Zamku Książ. Jutro będzie finał. Zobaczymy, jak za chwilę pójdzie ci w naszym teście wiedzy dotyczącym właśnie tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Natomiast to, co jest pewne już teraz, to pakiet wejściówek do atrakcji na szlaku tajemniczych podziemi, czyli podziemia Zamku Książ, kopalnia uranu w Kletnie, sztolnie walimskie, kompleks Rize. To wszystko między innymi jest już w tym momencie twoje. Do tego jeszcze zestaw gadżetów od Radia Plus. To już masz na 100%. Zobaczymy, ile punktów uda ci się zdobyć w naszym quizie. Za chwilę będę czytał kolejno 5 różnych pytań. Te pytania mają tylko i wyłącznie odpowiedź w wariancie albo tak, albo nie. 3 sekundy na odpowiedź. Za chwilę odpalimy zegar. Ja teraz testowo zademonstruję ci, jak to brzmi. 3 sekundy, po których nastąpi gong. Wtedy już odpowiedzi uznać nie mogę, a brzmi to tak. No i tutaj już wybrzmiewa ten finalny moment. Jeżeli jesteś gotowa, to za chwilę zaczniemy, ale jeszcze muszę zapytać, dlaczego chciałabyś wybrać się na Dolny Śląsk, no i z kim?
2: Chciałabym wybrać się na Dolny Śląsk do tych kopalni, ponieważ w gruncie rzeczy nie byłam. Nie miałam przyjemności po prostu być na takich atrakcjach. Natomiast dużo chodzę po górach i jak gdyby tutaj jest też uzależnienie od pogody, a w takich kopalniach tego nie mamy, więc jest to takie po prostu coś innego. Chciałabym zabrać męża, żeby pokazać mu po prostu taki inny rodzaj też turystyki, bo po górach chodzimy razem, często wybieramy się razem, więc tutaj mielibyśmy kolejny taki, że tak powiem.
1: Zgadza się, czyli na co dzień na górze, teraz pod ziemią byłaby szansa i ta szansa już się spełni, no bo ten pakiet wejściówek do siebie trafił, a czy trafi również weekend w Zamku Książ, to zaraz zobaczymy. No dobrze, Marto, jeżeli jesteś gotowa, to chyba możemy powoli startować z naszą zabawą, prawda?
2: Bardzo proszę.
1: Pierwsze pytanie brzmi następująco. Czy aby zgłosić się do konkursu zdobywcy szlaku tajemniczych podziemi, trzeba między innymi nagrać film minimum z jednej atrakcji na szlaku?
2: Nie.
1: Trzeba. Niestety tutaj ta odpowiedź brzmi tak, ponieważ trzeba zdobyć 15 pieczątek po jednej z 15 atrakcji. Napisać wycieczkę, nagrać film z minimum jednej atrakcji na szlaku. Jeszcze nic się nie wydarzyło. 4 punkty możliwe do zdobycia. A zatem lecimy dalej. Pytanie drugie brzmi, czy Time Gates, Bramy Czasu w Jeleniej Górze, to atrakcja, w której możemy wysłuchać karkonoskich legend oraz zobaczyć największą w Polsce cewkę Tesli?
2: Tak.
1: Zgadza się, to bardzo dobra odpowiedź. I pierwszy punkt ląduje na twoim koncie, ponieważ właśnie w ofercie jest zarówno trasa historyczna, jak i podziemne centrum nauki. Tam też warto zajrzeć. Pytanie trzecie przed nami. Czy kopalnia Złota Aurelia w Złotoryi swoją nazwę wzięła od habsburskiej księżniczki Aurelii, która wtedy władała Śląskiem i lubowała się w złocie?
2: Tak.
1: Niestety nie. Nie było takiej księżniczki. Nazwa kopalni nawiązuje do łacińskiej nazwy złota aurum oraz nazwy Złotoryi z XIII wieku monos aurum. Okej, pytanie czwarte przed nami. W kopalni świętego Jana w Krobicy wydobywano między innymi kobalt. Czy jego nazwa jest związana ze złym duchem koboldem, który miał kraść górnikom srebro i w zamian podrzucać bezwartościowe wtedy rudy kobaltu?
2: Myślę, że tak.
1: Dobrze. Dobrze, bez stuprocentowego przekonania, ale tak, to jest dobra odpowiedź. Tak. Drugi punkt na twoim
2: legendy są bardzo
1: koncie.
2: Takie w kopalniach, że tak powiem, aktywne. Dużo legend jest dotyczących kopalni, więc...
1: No
2: myślę,
1: tak,
2: że tak,
1: więc to warto było zaryzykować. Mamy ten punkt. Tak. Być może za chwilę zdobędziesz ostatni w pytaniu zamykającym nam tę rozgrywkę. Czy twierdzę Srebrna Góra zbudowali Austriacy, by chronić Śląsk przed Prusami?
2: Tak.
1: Niestety nie.
2: Nie.
1: Było to zrobione zupełnie na odwrót, bo ona miała służyć ochronie Śląska zdobytego przez Prusy w 1740 roku. Dwa punkty na twoim koncie. Bardzo ci gratuluję. No i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.
1: Dzięki. No a jutro wielki finał u Agnieszki Murawskiej. Także spokojnie. To jeszcze nie jest koniec.

0: Reklama.
1: Delikatesy Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Brzoskwinia 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewia, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
6: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: Oj tak, czas nas uczy pogody, niezmiennie tak od lat. Za chwilę o 15:00 Marcin Bartnik i Wiadomości Radia Plus. Zapraszamy.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Brzoskwinia 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: A pamiętasz Rabkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
1: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Rosyjska rakieta mogła zboczyć do Polski w wyniku walki radioelektronicznej na Ukrainie. Karambol na Opolszczyźnie, zderzyło się 6 samochodów. Ratownicy krynickiej grupy GOPR ostrzegają przed upałami w górach. Jest 15. Marcin Bartnik. Śledczy, którzy pracują na miejscu upadku rosyjskiej rakiety w polu w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, zabezpieczyli sporych rozmiarów jej fragmenty. Będą też analizować skład ziemi z krateru po wybuchu. Mają ich w tym wesprzeć ukraińscy eksperci, dla których takie działania są codziennością. Te informacje przekazał dziś po południu szef prokuratury okręgowej w Lublinie. Na miejscu eksplozji jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Rozmawiałeś z mieszkańcami. Co mówią?
2: Tłumaczą, że nad ranem obudziły ich nisko latające myśliwce.
3: No myślę, że to nic, a później tak niby przysnęłam, a to słuchom uderzyło, ale ja nie widziałam tej jasności, bo byłam nakryto, tylko słyszałam ten huk.
4: Pierwszy płomień był, a później dym i skończyło się.
2: Mówili mi pani Janina i jej syn Robert, którzy mieszkają najbliżej miejsca eksplozji. Ich dom od krateru po upadku rakiety oddziela jedynie niewielki pagórek. Moi rozmówcy do tego incydentu podchodzą raczej z dużym spokojem, ale są mieszkańcy, którzy zaczęli się poważnie obawiać.
5: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm.
2: Mówił mi pan Henryk. Oprócz działań w miejscu wybuchu wciąż trwa też przeczesywanie sąsiednich pól, zmapowanych wcześniej z użyciem drona. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy za relację. Rakieta mogła zboczyć z kursu po zakłóceniu jej systemów nawigacyjnych przez ukraińską walkę radioelektroniczną. Tak ekspert komentuje dla nas wydarzenia na Lubelszczyźnie. Pocisk, który wleciał do Polski i spadł w okolicach Tarnawy Kolonii, to najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101.
6: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno, dwa. Może krater na wielkość 10-20 metrów. To nie jest największa zdolność, jaką Rosja ma. Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale uważam, że przy samej granicy Polski takich pocisków na pewno będzie więcej.
1: Zaznaczał dr Aleksander Olech z portalu Defense24, który dodaje, że to wydarzenie bez precedensu.
6: To jest pierwszy raz w historii po II wojnie światowej, kiedy uzbrojony pocisk spada na terytorium Polski. Owszem, mieliśmy wloty tych samych pocisków na terytorium Polski, ale one zawracały. Nigdy nie doszło do upadku i też nie było sytuacji, w której w pełni tracimy je z pola widzenia.
1: CH-101 to rosyjska rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km, wykorzystywana do ataków na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie. Karambol w Opolskiem. Są ranni i ogromne utrudnienia. Na krajowej 46 na trasie Pakosławice-Sidzina zderzyło się 6 pojazdów.
7: Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący ciężarówką najechał na pojazdy, które czekały przed remontowanym odcinkiem drogi. W tym zdarzeniu uczestniczyło 14 osób. 2 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
1: Wyjaśniała Janina Kędzierska z policji w Nysie. Trasa jest zablokowana, utrudnienia w Opolskiem mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. Problemy kierowców też w Kujawsko-Pomorskiem. Na drodze krajowej numer 10 w przydatkach Gołaszewskich koło Kowala doszło do zderzenia osobówki ciężarówki. Jedna osoba została ranna, trasa jest nieprzejezdna i będzie tak przez około 3 godziny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uważajmy na wysoką temperaturę podczas górskich wędrówek, ostrzegają ratownicy krynickiej grupy GOPR. W najbliższych dniach w regionie sądeckim temperatura może wynieść nawet 37 stopni. Osoby planujące wyprawy w góry powinny odpowiednio się przygotować.
8: W czasie takich upałów odpowiedni jest ubiór. Zawsze warto mieć czapkę, zawsze warto mieć jakieś okulary przeciwsłoneczne. Jeśli chodzi o nawodnienie, bardzo istotna kwestia. Dużo płynów z elektrolitami najlepiej.
1: Doradzał Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR. Upały w regionie sądeckim utrzymają się do połowy przyszłego tygodnia. Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach podstawowych.
9: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Takie rozwiązanie przewiduje rządowy projekt rozporządzenia w tej sprawie. Dokument przygotowano wczoraj i skierowano do uzgodnień z Rządowym Centrum Legislacji oraz Państwową Komisją Wyborczą. Więcej szczegółów mamy poznać jutro. Urząd Miasta przypomina, niedługo aplikacja karty krakowskiej zostanie wygaszona. Przestanie działać 10 sierpnia. Co dalej? Magistrat uspokaja, że jej funkcję przyjmie teraz aplikacja M-Kraków, mówi Anna Latocha z Urzędu Miasta Krakowa.
10: Oznacza to, że ona przestanie funkcjonować jako nośnik uprawnień karty krakowskiej, ale mieszkańcy i wszystkie osoby, które korzystają z tych uprawnień, które daje karta krakowska, absolutnie nie muszą się obawiać, ponieważ zastąpi ją aplikacja M-Kraków, czyli wszystkie zniżki, dostęp do biletów okresowych pozostaną bez zmian właśnie w aplikacji M-Kraków.
9: Ta jest bezpłatna. Należy pobrać ją ze sklepu Google Play lub App Store. Po instalacji trzeba znaleźć usługę Karta Krakowska i dodać ją do ulubionych. Następnie aktywować usługę i zalogować się, używając tego samego loginu i hasła, co do aplikacji Karty Krakowskiej. W Krakowie dziś żarleje się z nieba na termometrach do 35 stopni. Biometo oczywiście niekorzystny. Warto poszukać cienia. Na barometrach 1019 hektopaskali. Wiatr słaby z kierunków wschodnich. Na Podhalu również upalnie. Tam od 27 stopni w Zakopanem do nawet 31 w Nowym Targu. W szczytowych partiach Tatr do 21 stopni Celsjusza. Tam z kolei możliwe opady.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Gorąco, upalnie w naszym pięknym kraju. No ale cóż, przenieśmy się do miejsca, gdzie też jest gorąco, do Włoch. Umberto Tabi teraz w Radio Plus. Ciao Siciliano, dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Daddy Cool, dyskotekowa grupa wszechczasów Bonnie M. Takie brzmienie lubimy na wakacjach, to już w ogóle. No i wakacyjna prywatka z Radiem Plus czwartkowo. Dzisiaj od 20 do 22 Marek Sierocki będzie dla nas miksował. Mało gadania, za to dużo grania. A ponieważ weekend też zbliża się wielkimi krokami, to piątek, ale również sobota, wersja wydłużona. Albo taka standardowa, weekendowa. Do północy. Aż.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Brzoskwinia 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Wakacyjny off w salonie Hof. Do 2 sierpnia nawet 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
5: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

piękne greckie rytmy Demis Roussos, Goodbye my love, goodbye, na drogę kwiat mi daj. Takie teksty też się swego czasu pojawiały w przestrzeni publicznej. Teraz ze swoją muzyczną wizytówką Sandra, no i wielki przebój Everlasting Love.

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Delikatesy Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Brzoskwinia 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
0: Reklama.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: No, ja bym powiedział, że absolutnie nie szklana, ale słoneczna, wręcz upalna. Piękna pogoda, to też warto z niej korzystać, jak ktoś może, jak ktoś właśnie kończy robotę. Bardzo dziękuję za dzisiaj, Janek Pasterski. Dobrego, słonecznego popołudnia życzę. Jutro, piątkowo, słyszymy się w samo południe.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Brzoskwinia 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: Radio Plus Kraków.
1: Rosyjska rakieta, która eksplodowała na Lubelszczyźnie, zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. Tymczasem premier zapowiada zmiany w alertach RCB. Polscy siatkarze w półfinale Ligi Narodów. Jest 16. Marcin Bartnik. Reakcja państwa będzie badana, a procedury będą udoskonalane. To zapowiedź premiera Donalda Tuska po incydencie z rakietą w Lubelskiem. Nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk. W regionie zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy nie dostali jednak alertów RCB.
2: Alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
1: Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznacza jednak, że wnioski zostaną wyciągnięte.
3: Będziemy pracować nad tym, żeby zaktualizować tą procedurę kolejny raz o wnioski z tej akcji. Natomiast nie ma szybszego systemu informowania niż alarm. Natomiast wszystkich państwa zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z tą książeczką, z poradnikiem bezpieczeństwa.
1: Niezidentyfikowany obiekt na polskim niebie wykryto o godzinie 3:40 w nocy. Po tym uruchomiono syreny. Alarm trwał kilkanaście minut. Rakieta zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości, informuje śledczy, którzy badają miejsce wybuchu w Tarnawie Kolonii niedaleko Bychawy na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że to rosyjski pocisk CH-101. Służby analizują m.in. skład chemiczny ziemi pobranej z około 10-metrowego krateru. Zabezpieczyli też sporo fragmentów rakiety.
4: Są to elementy, które są trudne do zidentyfikowania, bo są to dosyć duże elementy mojego doświadczenia dotychczasowego. Są to dosyć duże elementy gabarytowo inne niż w Osinach. Poczekajmy na to, co powiedzą biegli, bo oni są specjalistami w tym zakresie.
1: Tłumaczy prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. Polskich śledczych w wyjaśnianiu sprawy będzie wspierał ekspert z Ukrainy.
4: Mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń. To wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
1: Materiał dowodowy trafi do biegłych z laboratorium z żandarmerii wojskowej. Na miejsce wysłano około 50 żołnierzy WOT-u. Będą pomagać w przeczesywaniu terenu, który wcześniej został zmapowany dronem. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia. W samochodzie były narkotyki. Takie są ustalenia policji po śmiertelnym potrąceniu 9-latka w Kuźnicy Starej w gminie Przystań w województwie śląskim. BMW na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło wczoraj wieczorem w chłopca, który poruszał się rowerem w pobliżu swojego domu. Dziecko trafiło do szpitala. W nocy zmarło.
5: Badanie alkomatem wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków. W pojeździe zostały ujawnione środki odurzające. Wykonane wstępne testy wykazały, że były to narkotyki. Zabezpieczone środki zostaną poddane szczegółowej analizie. Wszystkie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane.
1: Relacjonowała Joanna Wiącek, głowacz z kłobuckiej policji. Na jutro zaplanowano przesłuchanie kierowcy i jego pasażerów. Śledczy będą już wtedy mieli wyniki badań pod kątem narkotyków. Polska znalazła rynek zbytu dla jabłek. Nasz hit eksportowy trafi na Filipiny. Pierwszy transport może być zrealizowany już z tegorocznych zbiorów. Szef resortu rolnictwa zapowiada, że do Azji Południowo-Wschodniej może trafić także pszenica konsumpcyjna i paszowa, cebula oraz borówki amerykańskie. Ruszyły rozmowy w tej sprawie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Oddali Ukrainie tylko seta. Polscy siatkarze w półfinale Ligi Narodów po wygranej 3-1 bój o finał stoczą ze Słowenią. W drugim półfinale zagra Japonia ze Stanami Zjednoczonymi. Oba mecze już w sobotę 1 sierpnia.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego pomysłu na weekend pełen emocji? Ruszaj na zarabie w Gdowie. Już 1 i 2 sierpnia widzimy się na święcie ziemi gdowskiej. Czeka na Ciebie potężna dawka rodzinnych atrakcji i wspaniałej zabawy. Kultowe wesołe miasteczko oraz pyszne smaki Małopolski. A na scenie eksplozja muzycznych hitów. W sobotę zagra zespół MIG, a w niedzielny wieczór koncert Dawida Kwiatkowskiego. Spotkajmy się w Gdowie. 1 i 2 sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na ck.gdów.pl.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cukier polski królewski 1 kg 99 groszy za kilogram. Limit 10 kg na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2,99 za kilogram. Ceny przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
6: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
5: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
6: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Uwaga! Tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
4: Malinowcy znaleźli się w opałach.
5: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
6: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
0: Reklama.

0: premier dziękuje unijnym przywódcom i NATO za gotowość do pomocy po incydencie z rakietą na Lubelszczyźnie. Tymczasem na Ukrainę spadło ponad 70 pocisków manewrujących oraz 250 dronów. W wieku 87 lat zmarła znana aktorka Iga Cembrzyńska. Jest 17. Marcin Bartnik. Po incydencie z rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie, premier dziękuje unijnym przywódcom i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Jednocześnie zaznacza, że pocisk był uzbrojony i eksplodował, pozostawiając 10-metrowy krater. W akcji są śledczy, a kroki dyplomatyczne zapowiada MSZ. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy można się ich spodziewać?
1: Po ustaleniu szczegółów technicznych incydentu przez powołane do tego służby takie informacje przekazał resort dyplomacji. Przebieg zdarzenia jest analizowany wspólnie z sojusznikami, a wsparcie i chęć pomocy płyną zarówno z Europy, jak i zza oceanu, mówił o tym premier Donald Tusk.
2: Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym.
1: Temat omówili też ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Strona ukraińska zaproponowała pomoc w dochodzeniu. Rakieta, jak już wiadomo, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem była rosyjska. Naruszyła polską przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku na cele za naszą wschodnią granicą. Spadła w Tarnawie Kolonii około 50 km od Lublina.
0: Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Tuż za polską granicą we Lwowie nadal trwa akcja ratunkowa po nocnym rosyjskim ostrzale. Spod gruzów zniszczonego 5-piętrowego budynku mieszkalnego wydobyto ciało mężczyzny. Liczba rannych wzrosła do 36. Łącznie zniszczono 2 bloki, uszkodzono 26. Ucierpiały też m.in. szkoła, 2 przedszkola i biblioteka. Mieszkańcy dochodzą do siebie i wspominają tragiczną noc.
3: Pierwsze, to bez paniki. Drużyna u mnie to kości.
0: Po pierwsze, bez paniki. Ja jestem niewidzący, żona też. W pokoju na mnie posypało się szkło, przewróciłem się. Na boso wyskoczyłem z mieszkania, szybko się zebrałem. Żona już też była gotowa, więc wybiegliśmy na zewnątrz.
3: No i my wyskoczyli.
0: Włodymyr Zełenski, komentując zmasowany atak, zaapelował do sojuszników o wsparcie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Tej nocy Rosjanie wystrzelili ponad 70 rakiet i ponad 250 dronów. Medyczny cud na Śląsku. Lekarze z Katowic całkowicie przebudowali serce 2,5-letniemu Mikołajowi. Chłopczyk urodził się ze złożoną wadą i nadciśnieniem płucnym. Aby dziecko mogło przeżyć, 3 miesiące wcześniej przeszło w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka operację połączoną z rekonstrukcją tętnic płucnych. W grę nie wchodziła transplantacja serca. To była ostatnia deska ratunku, mówi dr Grzegorz Zalewski, kardiochirurg.
4: Rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch. No w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie.
5: Hanna Wiśniewska, mama Mikołajka. Miał zasinienia rączek, nóżek, ust. Jak go kąpaliśmy, naprawdę było dużo tych zasinień. Bardzo dużo się męczył, pocił.
6: Szybko nabrał kolorów.
5: Tak, tak, że taki, my się śmiejemy, że różowiutki. I nie widać po nim naprawdę, że mówię, że pamiątka ta rana tutaj, o, to będzie miał do końca życia.
0: Całkowita przebudowa serca sprawiła, że 2,5-letni Mikołaj dziś może funkcjonować jak zdrowe dziecko.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cembrzyńska w pamięci publiczności najmocniej zapisała się jako muza reżysera Andrzeja Kondratiuka, u którego zagrała najważniejsze role. Współpracowała też z takimi reżyserami jak Wojciech Jerzy Has czy Andrzej Wajda. Iga Cembrzyńska zmarła w wieku 87 lat.
7: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: To Michael Jackson w Radio Plus. 8 minut po godzinie 17. Witam Państwa w to upalne popołudnie. Agata Patela, dzień dobry. I od razu zapraszam na magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Wybory prezydenckie w Krakowie najpewniej 27 września. Te decyzje ma ogłosić w piątek premier Donald Tusk. To po prawomocnej decyzji sądu, który potwierdził ważność krakowskiego referendum z 24 maja. Atmosfera wśród już zgłoszonych kandydatów do fotela prezydenta gęstnieje. Michał Drewnicki, kandydat PiS, mówi o zamierzonym opóźnieniu przeprowadzenia nowego głosowania.
2: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju sztuczki, procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne, zmiażdżył argumentację pana Edwarda Nowaka, wobec czego teraz te wybory mogą się odbyć.
3: Dla mnie ten protest to była taka gra na czas. Ja osobiście nie znajdowałem podstaw do zażalenia, aczkolwiek pan Edward Nowak miał prawo to widzieć inaczej. Wniósł protest. Jan Hoffman, kandydat na prezydenta miasta Krakowa. To, co mnie łączy z Edwardem Nowakiem, to olbrzymie zaskoczenie, że tak szybko sąd apelacyjny rozstrzygnął sprawę.
2: Najważniejszą kwestią będzie to, by wybrać prezydenta wiarygodnego, kompetentnego, osobę, która szanuje decyzje ludzi, nie zamyka się w gabinetach, zna miasto od podszewki.
3: Oczekuję merytorycznej debaty i myślę, że krakowianie też tego oczekują, żebyśmy się spierali mocno, ale na argumenty i żebyśmy składali tylko takie zobowiązania mieszkańcom, które będziemy w stanie zrealizować, bo mieliśmy przykład pana prezydenta Miszalskiego, który naobiecywał bardzo dużo rzeczy. Znaczna część z nich można już było od początku stwierdzić, że będzie trudna lub niemożliwa do realizacji. Gdzieś w tym naszym gronie jest przyszły prezydent i ten przyszły prezydent, jeżeli naobiecuje jakieś rzeczy oderwanych od rzeczywistości, to potem będzie miał ten sam problem, w którym znalazł się pan prezydent Aleksander Miszalski.
4: Dla każdego miasta, dla każdej gminy odwołanie włodarza jest problemem. Zaczyna się okres nerwowy, niestabilny, przedkampanijny. To nie służy rozwojowi miasta. Decyzje strategiczne powinny być podejmowane przez organy, które mają mandat demokratyczny, czyli prezydenta wybranego w demokratycznych wyborach i Radę Miasta, którą mamy. Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem, natomiast myślę sobie, że warto w perspektywie długofalowej zastanowić się nad konstrukcją przepisów, aby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji. Ja tutaj nie chcę tych praw absolutnie ograniczać.
0: A Łukasz Gibała, który o stanowisko prezydenta Krakowa ubiegał się już trzykrotnie, w 2023 roku przegrał niewielką liczbą głosów z odwołanym Aleksandrem Miszalskim, zapowiada, że decyzję o tym, czy będzie kandydował, po raz czwarty podejmie po oficjalnym ogłoszeniu daty wyborów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus. 14 minut po godzinie 17 wracamy do materiałów naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Zawiadomienie do prokuratury i pytania o kulisy pracy nad planem ogólnym Krakowa. Klub Kraków dla Mieszkańców przekonuje, że w projekcie pojawiły się ważne zmiany, które tyczą się m.in. terenów plazy i miasto projektu. O zmianach radni nie wiedzieli. Nie wiadomo również, kiedy zostały wprowadzone poprawki oraz kto o nich zdecydował. Sprawę komentuje Łukasz Maślona z Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców.
2: Odmówiono nam również takiego swobodnego dostępu do tego dokumentu. Mogliśmy zobaczyć tylko jedną wydrukowaną planszę, która nijak nie daje nam odpowiedzi na pytanie właśnie, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Więc nie wiemy też, w jakim trybie te decyzje zostały podjęte. Docierają do nas informacje, że w tych ustaleniach brali udział radni miasta Krakowa. No to są rzeczy niedopuszczalne i dobrze, żeby jak najszybciej prokuratura wyjaśniła wszystkie te wątpliwości.
3: To jakie są te kierunki rozwoju Krakowa? Z czego wynikają zaognione obszary?
2: Przede wszystkim nam zależy na tym, żeby prace nad tymi dokumentami były toczone w sposób transparentny. Trudno jednak oprzeć się takiemu wrażeniu, że urząd ukrywa przed nami zapisy planu ogólnego, bo rzeczywiście do dnia dzisiejszego nie zobaczyliśmy takiej chociażby roboczej, pełnej wersji tego dokumentu. W trakcie prac nad planem ogólnym, do której zostali zaproszeni radni poszczególnych klubów, tak naprawdę pokazano nam tylko jakiś wycinek miasta i przede wszystkim mieszkańcy zgłaszają wątpliwości dotyczące tego, że poszczególne obszary, jak właśnie rejon przede wszystkim Rybit, ale też rejon miasta projektu, plazy, czy rejon ulicy Zielińskiego, te tereny uległy takiemu przekształceniu w kierunku zabudowy wielorodzinnej i tam maksymalizuje się te parametry, a w innych obszarach pomija się wnioski mieszkańców.
3: Czyli część radnych Krakowa została wykluczona podczas omawiania zmian w planie ogólnym, to jaka będzie przyszłość mieszkańców i co jest takim najważniejszym punktem w tym planie?
2: Najważniejsze dla mieszkańców to, aby dokument został w końcu opublikowany. I to nawet w takiej wersji, jakiej obecnie jest, bez jakichś ostatecznych rozstrzygnięć. O to apelujemy od wielu miesięcy i nie możemy się doprosić, żeby ten dokument był przedstawiony, a przypomnę, już w styczniu tego roku ówczesny prezydent Miszalski obiecywał, że przedstawi dokument do konsultacji mieszkańcom. Dopóki nie będzie tego dokumentu czarno na białym przedstawionego, no to będą zawsze jakieś wątpliwości.
4: Rafał Zawiślak, radny miasta Krakowa.
3: Proszę mi powiedzieć, z czego wynika ten problem, ponieważ tutaj też padło, że plan ogólny po referendum, tuż po referendum, różni się od tego, który teraz mamy. Jak temu zaradzić i skąd się wziął w ogóle ten problem?
4: Oficjalnie nie został jeszcze plan ogólny pokazany i my jako radni pracujemy na pewnych projektach, które były przed referendum i po referendum. I powiem szczerze, jako radny, który miał dostęp do tych projektów, bo pracuję w Komisji Planowania Przestrzennego, to widzę zasadniczą różnicę i te różnice są diametralne. Dlatego dla nas ważne jest to, aby prokuratura określiła, na którym etapie doszło do zmian, jakie te zmiany zostały wprowadzone, dlaczego te zmiany zostały wprowadzone. Ewidentnie są tutaj, można powiedzieć, zmiany takie ukierunkowane pod dane grupy społeczne. I nie są to bynajmniej mieszkańcy tych rejonów. W tym momencie prokuratura jest chyba jedynym, najbardziej takim miarodajnym organem, który zbada tą sprawę dogłębnie.
3: To w najbliższej przyszłości, jakie plany dla Krakowa powinny być przede wszystkim zrealizowane?
4: Przede wszystkim strategia, czyli to, w jaki sposób miasto ma się rozwijać na przestrzeni tych 20-30 lat najbliższych i ta strategia musi być jasno, konkretnie rozpisana. To właśnie ten plan ogólny, czyli to, czy przysłowiowy pan Kowalski będzie mógł budować sobie dom na przykład na danym obszarze, czy obok jego działki nie powstanie na przykład za chwilę jakieś wielkie osiedle deweloperskie. To są rzeczy, które powinny kreować i wpływać na to miasto.
0: Radni zwrócili uwagę na niepokojące ukierunkowanie projektu planu ogólnego na deweloperów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
5: Reklama.
6: Szukasz idealnego pomysłu na weekend pełen emocji? Ruszaj na Zarabie w Gdowie. Już 1 i 2 sierpnia widzimy się na święcie ziemi gdowskiej. Czeka na Ciebie potężna dawka rodzinnych atrakcji i wspaniałej zabawy. Kultowe wesołe miasteczko oraz pyszne smaki Małopolski. A na scenie eksplozja muzycznych hitów. W sobotę zagra zespół MIG, a w niedzielny wieczór koncert Dawida Kwiatkowskiego. Spotkajmy się w Gdowie. 1 i 2 sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na ck.gdów.pl. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cukier polski królewski 1 kg 99 groszy za kilogram. Limit 10 kg na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2,99 za kilogram. Ceny przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
7: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
5: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
7: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
8: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. Od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty dla solistów i warsztaty gospel kids. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych Festiwalu Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Reklama. W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: Pływają kawiarenki. Irena Jerocka w Radiu Plus. 17.25, a teraz porozmawiamy o bezpiecznych wakacjach.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Na wakacjach nudy i dobrze, żeby tak pozostało. Na półmetku letniej przerwy kuratorium w Krakowie prosi rodziców o rozwagę. Szczególny nacisk kładzie na kolonie i półkolonie dla dzieci, czyli wypoczynki zorganizowane. O nadzorze nad taką formą spędzenia wolnego czasu opowie małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska.
2: Mamy 2840 zgłoszonych wypoczynków, to jest specjalna baza ministerialna. Skontrolowane na dzisiaj wypoczynki to jest 334, w tym 14 się okazały niekompletne. Najczęstsze usterki to jest niezgłoszenie właśnie tego wypoczynku. Tłumaczą się organizatorzy, że oni nie wiedzieli. W związku z tym nawet w trakcie trwania takiej kontroli otwierają bazę, wpisują do bazy i tam są określone czynniki, które trzeba wypełnić. Kto, co, kiedy, czy ma uprawnienia. Następną rzeczą, która się zdarza, oprócz braku tego zgłoszenia, to jest brak dokumentów typu wyciąg z KRS-u, czy człowiek był karany, bo ludzie karani nie mogą być wychowawcami, oraz przede wszystkim, czy nie figurują w bazie przestępców seksualnych. My musimy pamiętać, że ciąży nad nami wszystkimi ustawa Kamilkowa i brak określonych dokumentów skutkuje zgłoszeniem na policję.
3: Spośród tych kontroli, które się już zakończyły, jakiś taki ogólny wniosek na tych wakacjach, coś jest może istotniejsze?
2: Nie mamy takiej tendencji, raczej jest wyjątkowo spokojnie i bardzo bym chciała, żeby tak spokojnie po prostu pozostało. Nie wydaliśmy polecenia zamknięcia, bo jeszcze kuratorium oświaty może wydać polecenie zamknięcia, jeżeli będą naruszenia rażące. Natomiast apeluję do wszystkich dorosłych, jeżeli tylko cokolwiek państwa niepokoi. Nawet jeżeli patrzycie tylko przez płot na jakąś grupę młodzieży, ktoś się zachowuje w sposób nieodpowiedzialny, to proszę o informowanie czy policję, czy nas.
3: Dlaczego te kontrole są tak ważne?
2: Kontrole są tak ważne, żeby cały czas uzmysławiać, żeby organizatorzy wiedzieli, że one są po to, żeby zapewnić nie tylko bezpieczeństwo dzieciom, ale także organizatorom. My mamy być czujni, my mamy być odpowiedzialni. Rodzice nam powierzają pod opiekę dzieci i te dzieci mają wrócić szczęśliwe, zdrowe, wypoczęte, całe, no i aż się nasuwa na koniec i żywe.
0: A kuratorium przypomina też, że przed każdą zorganizowaną rekreacją rodzic musi wypełnić kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Typical Male, Tina Turner w Radio Plus, a my teraz przenosimy się w górę.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Gdy widzisz śmigłowiec Topr w czasie akcji w Tatrach, nie próbuj za wszelką cenę zrobić zdjęcia z bliska. Podmuch powietrza wywołany przez wirnik śmigłowca może nawet doprowadzić do utraty równowagi człowieka, a to w górach może zakończyć się tragicznie. Do tego dochodzą latające przedmioty poderwane przez podmuch. Te z kolei stanowią zagrożenie dla śmigłowca i jego załogi, mówi Andrzej Górka, ratownik Topr, pracujący na co dzień w załodze śmigłowca.
2: Jest z waszej strony apel do turystów przebywających w Tatrach, gdy widzą śmigłowiec, żeby jednak trochę rozsądnie się zachowywali i, no, mówiąc kolokwialnie, nie pchali się jak najbliżej się da.
3: Tak, to ma kilka aspektów. Przede wszystkim trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że zbliżający się śmigłowiec może odwrócić naszą uwagę od czegoś, co stanowi dla nas zagrożenie, to znaczy możemy się potknąć, możemy nawet spaść. Widzieliśmy takie sytuacje, kiedy osoby próbujące zrobić zdjęcie lub sfilmować śmigłowiec cofały się w teren dla nich niebezpieczny. Dla nas jest to stresujące, a dla takich osób jest to ogromne zagrożenie. My nie chcemy mieć kolejnych osób wymagających pomocy w sytuacji, kiedy zbliżamy się już, żeby komuś pomocy udzielić.
2: Druga rzecz, że to też jest zagrożenie dla was.
3: To jest zagrożenie dla nas, ponieważ zdarza się tak, że są przedmioty, które są poderwane przez wiatr, który wieje spod wirnika śmigłowca, przez ten podmuch. Poderwane na przykład folia NRC, która w słusznej wierze jest gdzieś tam używana, żeby zabezpieczyć osobę potrzebującą pomocy. Taka folia powinna być przymocowana lub trzymana rękami. Dobrym pomysłem czasem jest schować ją pod kurtką, założyć taką folię, która zapewni ciepło, a na to, tak jak mówię, założyć kurtkę. Wtedy ona nie odleci, nie uleci. Latająca, wznosząca się, wzbijająca się, jakikolwiek przedmiot wzbijający się w powietrze w okolicy, gdzie zbliża się śmigłowiec, stanowi zagrożenie dla lotu, może spowodować gwałtowne odejście. Nie jest to rzecz bezpieczna, nie jest to rzecz pożądana. Prosimy też, żeby zabezpieczyć na przykład tak proste rzeczy jak plecaki. Plecaki, które pod wpływem podmuchu mogą zostać strącone w przysłowiową przepaść, gdzie stracimy z nimi kontakt, stracimy nasze przedmioty cenne. Najbardziej rekomendowanym rozwiązaniem jest, kiedy zbliża się śmigłowiec, my nie mówimy nie filmować, nie robić zdjęć. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo w pierwszej kolejności. Najlepiej usiądźmy lub kucnijmy i w tej pozycji można sobie śmigłowiec obserwować. Zadbajmy o otoczenie, o naszych bliskich, o przedmioty, które znajdują się w pobliżu, a jeśli udzielamy pomocy, to pamiętajmy, że ten podmuch jest silny i może na przykład zdmuchnąć folię termiczną.
2: No i też pamiętam, że swego czasu dawaliście apele, żeby tak bezrefleksyjnie nie machać, że tak powiem, do załogi śmigłowca.
3: Tak, prosimy o ograniczenie tych gestów. My rozumiemy, że są gesty sympatii, pozdrawiamy się. Jest to w pewnym stopniu oczywiście zrozumiałe, natomiast potrafi być dezorientujące. Prosimy, żeby ograniczyć się do wzywania pomocy tam, kiedy to jest potrzebne i do tych gestów, które od wielu lat rekomenduje się we wszystkich górach świata, czyli dwie ręce wniesione nad górę w kształt litery Y, to jest tak, potrzebujemy pomocy, jest. Natomiast jedna ręka wzniesiona, jedna obniżona, nie potrzebujemy pomocy lub po prostu nie wykonujemy żadnych gestów. To też jest bardzo czytelne. Czasem taki krótki gest pomachania, pozdrowienia powoduje, że uwaga śmigłowca jest przekierowana, uwaga załogi śmigłowca jest przekierowana w to miejsce, gdzie tak naprawdę ta pomoc nie jest potrzebna.
0: A w czasie wakacji, w pogodne dni, śmigłowiec wykorzystywany jest do akcji w górach niemal codziennie, a czasami nawet kilka razy dziennie. Bez tej maszyny ratowanie ludzi w górach trwałoby o wiele dłużej, a niektórzy mogliby się po prostu nie doczekać na pomoc.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: reklama.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek Irenek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu-Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Malinowcy znaleźli się w opałach.
7: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
8: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
9: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64B.
0: Reklama.

0: Hold the Line. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. 17.52, wracamy do materiałów naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Sierpień w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej to czas maryjnych uroczystości odpustowych. Pierwsza w niedzielę 2 sierpnia we wspomnienie Matki Bożej Anielskiej, która jest patronką kalwaryjskiej bazyliki, a tydzień później, 9 sierpnia, rozpocznie się tygodniowy odpust ku czci w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
2: Ojciec Tarsecjusz Bukowski, rzecznik prasowy Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Główne uroczystości w sanktuarium odbywają się oczywiście we wniebowzięcie Matki Bożej, ale taką bramą do tego czasu jest odpust Matki Bożej Anielskiej, czyli patronki bazyliki. Jest to odpust porcjunkuli związany z wydarzeniem właśnie z tej kaplicy, doświadczeniem świętego Franciszka.
3: Czym ten odpust jest dla was, zakonników?
2: Odpust porcjunkuli dla braci mniejszych to jest rzecz bardzo istotna, ponieważ wiąże się z kaplicą właśnie, którą Franciszek odbudował i ukochał na ziemi najbardziej. Poza tym wiąże się właśnie z tym głównym wezwaniem Bazyliki Kalwaryjskiej Matki Bożej Anielskiej, związane jest z kultem srebrnej figury Marii w otoczeniu aniołów. No, Maria Anielska to znaczy, że Maria jest postacią głównie duchową. Ona dba o swoje wnętrze, stąd to pokazuje, jak bardzo potrzebujemy dbać o nasze serca. Matka Boża Anielska to jest tytuł głównego kościoła w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. No i pojawił się w związku z obecnością właśnie braci mniejszych. Chcieli w ten sposób nawiązać do porcjunkuli, czyli do kolebki, do takiego gniazda założycielskiego naszego zakonu, żeby przeszczepić trochę te tradycje asyskie tutaj na polską ziemię, akurat do Bazyliki Kalwaryjskiej.
3: I jak będą przebiegać uroczystości 2 sierpnia?
2: Główna suma o 11 z udziałem chóru 100 osób, które uczestniczyły w warsztatach, bo to też wpisuje się w obchody odpustowe, warsztaty muzyki liturgicznej. Też po południu o 15 droga krzyżowa na dróżkach za zmarłych i zakończenie mszą świętą w kościele Ukrzyżowania, na górze Ukrzyżowania.
3: Tydzień później w kalwaryjskim sanktuarium rozpoczną się centralne uroczystości związane z odpustem ku czci wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
2: W niedzielę 9 sierpnia otworzymy wielki odpust ku czci wniebowzięcia Maryi. Główna msza święta będzie o 15, której będzie przewodniczył nasz ojciec prowincjał. I później wyruszymy na przepiękną procesję bolesci Maryi. To pierwsza część dróżek Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przy 10 stacjach będziemy rozważać 10 tajemnic drogi krzyżowej w związku z cierpieniem Maryi, jakie przeżywała w tamtym czasie. I wieczorem około godziny 18. tej procesji zakończą nieszpory właśnie przy kaplicy domu Maryi.
3: A jak będą wyglądały te centralne uroczystości?
2: Cały tydzień odpustowy gromadzi zwykle na modlitwie bardzo dużo pielgrzymów i tam też są różne takie wydarzenia typu spotkania autorskie, czy też wieczorne pokazy filmów na dziedzińcu, ale główne uroczystości będą odbywały się w 3 ostatnie dni odpustu, czyli tradycyjnie w piątek to jest procesja pogrzebu Maryi. Bardzo uroczysta, przy domku Matki Bożej o 15 rozpoczynają się nieszpory z kazaniem księdza biskupa i później barwna procesja w otoczeniu 100 asyst, czyli grup, które niosą feretrony, ważne dla siebie figury świętych, wizerunki Maryi, dzieci w strojach komunijnych albo w strojach regionalnych. Pomiędzy nimi idą orkiestry dęte, które grają marsze, więc taki bogaty kondukt pogrzebowy, można powiedzieć, Najświętszej Maryi Panny. I na koniec właśnie najstarsza kalwaryjska asysta niesie figurę Matki Bożej Zaśniętej. Ta procesja jest bardzo uroczysta ze względu na to, że pokazujemy prawdę nie śmierci Maryi, tylko prawdę kierunku wędrowania. Następny dzień to sobota, to jest Dzień Młodzieży. O 10 na dróżkach kalwaryjskich jest droga krzyżowa dla młodzieży. O 18 nabożeństwo na górze Ukrzyżowania z procesją światła, ze świecami i na placu Rajskim przed Bazyliką na schodach wieczorem jest sprawowana msza święta, a potem wieczór uwielbienia. Główne uroczystości w niebowzięcia Matki Bożej to w niedzielę 16, wtedy zakończenie odpustu. O godzinie 6

0: 6:30 rano rozpoczęła się msza święta właśnie przy kościele Grobu Matki Bożej w Brodach, w Dolinie Jozafata i później ta sama procesja kieruje się w stronę kalwaryjskiej bazyliki, ale już z figurą Matki Bożej w niebo wziętej. Po drodze zatrzymując się przy tych kaplicach, pielgrzymi słuchają rozważań i orkiestr marszów, śpiewów, które towarzyszą tejże procesji. Zakończeniem jest uroczysta suma o godzinie 11 przy ołtarzu polowym. Na koniec odpustu kustosz błogosławi wszystkich symbolicznie właśnie tą figurą Matki Bożej, zamykając ten odpust w niebowzięcia Maryi.
1: Sierpniowe uroczystości odpustowe, które odbywają się w kalwaryjskim sanktuarium, to jedno z najważniejszych i największych wydarzeń religijnych w regionie, które gromadzi setki tysięcy wiernych.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: I to był ostatni materiał w dzisiejszym magazynie. Program przygotowali dziś dla Państwa Karolina Suder, Aleksandra Pawlikowska, Łukasz Bobek i Oskar Płatek. A z kolejnymi tematami, materiałami wracamy do Państwa już jutro o godzinie 17. Zapraszam na magazyn w imieniu naszych dziennikarzy. A ja wracam do Państwa tuż po godzinie 18.

0: NATO solidaryzuje się z Warszawą po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie, a z mieszkańcami, gdzie eksplodowała, rozmawiał nasz reporter. Mamy już komentarz polskich siatkarzy po tym, jak dotarli do półfinału Ligi Narodów. Jest 18. Marcin Bartnik. Miejsce wybuchu badają śledczy. Okolice przeczesuje około 50 żołnierzy WOT. Tak jest w Tarnawie Kolonii, niedaleko Bychawy na Lubelszczyźnie, gdzie spadła najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101. Najpierw świst zbliżających się myśliwców, a chwilę potem huk i wyraźnie widoczny o świcie rozbłysk. Tak mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystonem opisują wybuch pocisku.
1: Samoloty to fajnie goniły to. Goniły i zepchnęły, żeby nie było budynku.
2: Na dom.
1: No, pogoniły tam, gdzieś zapchnęły to.
3: I to samolot to tak tu jeździł, a nie wiem czego, koło nas, no może
1: no
3: kilka razy. Tak niziutko, że nie wiem czy, ale przecież to tak niedaleko od nas, jakby tak tutaj wtedy.
2: No państwa dom najbliżej.
3: No, najbliżej tutaj, no. I taki ten, mówię, ja w jedności ty nie widziałam, bo nakryto byłam, tylko usłyszałam taki huk. I muszę się później myśleć, co to się stało.
0: Mówili naszemu dziennikarzowi pani Janina i pan Robert, mieszkańcy domu położonego najbliżej miejsca eksplozji. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk oraz zapewnił, że sojusz wyraził solidarność z Warszawą. Sytuacja była pod kontrolą, choć to wydarzenie bez precedensu. Tak ekspert komentuje sytuację na Lubelszczyźnie, o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Dlaczego rakieta zamiast trafić w cel na Ukrainie znalazła się nad terytorium Polski? Według doktora Aleksandra Olecha z portalu Defense24 jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn było zakłócenie jej systemów nawigacyjnych przez ukraińskie środki walki radioelektronicznej. CH-101 to jedna z najnowocześniejszych rosyjskich rakiet manewrujących, która ma zasięg ponad 4000 kilometrów.
5: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno, dwa. Może krater na wielkość 10-20 metrów.
4: Mówi doktor Olech, ale dodaje, że Rosjanie nie chcą uderzać w cele NATO.
5: Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale takich pocisków na pewno będzie więcej.
4: Rakieta spadła na polu, zaledwie 50 kilometrów od Lublina.
0: Z ekspertem rozmawiał Mateusz Gołębiewski. Ranna kobieta i około 150 osób ewakuowanych z sąsiedztwa. W Tomaszowie Mazowieckim trwa dogaszanie pożaru budynku jednorodzinnego, w którym doszło do wybuchu gazu. Do akcji gaśniczej ściągnięto 13 zastępów strażaków.
6: Na obecną chwilę pożar jest zlokalizowany, czyli opanowany, z tym, że w ciągu, który był uszkodzony, nadal wydobywają się płomienie ognia. Dopływ gazu został zablokowany, z tym, że od linii wycieku do zaworu jest pewna odległość i ten gaz cały czas z linii wypływa.
0: Relacjonuje Artur Malinowski ze Straży Pożarnej w Tomaszowie. Poszkodowana około 80-letnia kobieta została zabrana do szpitala.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów, biało-czerwoni broniący tytułu, pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było nerwowo, przyznaje przyjmujący Tomasz Fornal.
8: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
0: Spodziewaliśmy się trudnego meczu, dodaje atakujący Bartłomiej Bołądź.
9: Drużyna z Ukrainy już pokazała w tym sezonie, że potrafią wygrywać z drużynami z przysłowiowego topu. I to dzisiaj pokazali, ale najważniejsze, że nie pękliśmy i wygraliśmy ten mecz.
0: W sobotnim półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słoweńcami.
7: Luz Plus.

0: tradycyjnie gramy, w dodatku po włosku.
1: Plus, plus.
0: A dlatego, że u nas temperatury iście włoskie i rzymskie na przykład, w Rzymie w tym momencie 36 stopni, odczuwalna 39, no w takich warunkach to tylko można w cieniu siedzieć i przy aperitivo. U nas nieco mniej w Krakowie, ale jutro temperatura dobije do 35, zatem trzeba się będzie jakoś ratować. Butelka wody obowiązkowa, zawsze, wszędzie. No i w dodatku z kosteczkami lodu, jak najbardziej. A dziś obowiązkowo na przykład kawa w kawiarni z serniczkiem, z przyjaciółką. W ten sposób będziemy świętować i Dzień Przyjaźni, i Dzień Sernika. Jakby ktoś nie wiedział, to takie dwa święta mamy dzisiaj, 30 lipca. No jakby ktoś jeszcze mnie nie słyszał, to ja raz jeszcze mówię dzień dobry, Agata Petela. Jestem z Państwem do 20. Gramy i zaczynamy.

0: Blanka Jerry in the Summertime w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: No mam nadzieję, że Państwo w ciągu tego lata, w te wakacje dużo czytają, że macie zapas lektur na wakacje, a jeśli nie, no to zawsze mogę coś podpowiedzieć, tym bardziej, że mam dzisiaj dla Państwa książkę roku Amazon 2025. Jest to korespondentka Virginie Evans, poruszająca, zarazem zabawna książka o tym, co w życiu jest naprawdę ważne, zwłaszcza pod jego koniec. Jest naprawdę ważne. Polecam, aby sięgnąć po tę książkę, która opowiada o Sybil, która od zawsze porządkowała świat za pomocą swoich listów. Każdego ranka pisze do przyjaciół, do rodziny, do wrogów, a nawet do pisarzy, których podziwia, oraz do jednej osoby, do której listów nigdy nie wysłała. Jej życie pełne zawodowych sukcesów i rodzinnych ról wydaje się stabilne, dopóki korespondencja z przeszłości nie zmusza jej do powrotu do najboleśniejszego rozdziału własnej historii. Aby ruszyć dalej, Sybil będzie musiała wreszcie przeczytać list pisany przez lata i odnaleźć w sobie siłę do przebaczenia. Korespondentka to opowieść o sile słowa pisanego, o dojrzewaniu i do prawdy o tym, że na zmiany nigdy nie jest za późno. Jest to numer jeden na liście bestsellerów New York Timesa. Korespondentka Virginia Evans do zdobycia już teraz. Kto chciałby poznać tę historię, kto chciałby zaczytać się w tym tytule, niech pisze na luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem list, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie, no bo listy tutaj grają główną rolę w tej powieści. luz@radiomyślnikplus.pl.
1: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
4: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxizoo w centrum Siewna, przy ulicy Siewnej 46 w Krakowie. I skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty, 1 sierpnia, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizoo w centrum Siewna, przy ulicy Siewnej 46 w Krakowie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
5: Uwaga! Tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: finał piękny. Krzysztof Krawczyk, z tobą pójdę na bal.
1: Plus, plus.
0: Za tobą pójdę na bal. A z kim pójdą państwo do kina? Proszę się teraz mocno nad tym zastanowić, bo mam propozycję, abyście wybrali się w niedzielę do kina na przedpremierowy pokaz filmu Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego. Ten film będzie można zobaczyć już w niedzielę o godzinie 16 w kinie Kijów, a oficjalna premiera i kin trafi, i film trafia do kin dopiero 14 sierpnia, więc to będzie pokaz przedpremierowy. Pokaz w liturgiczne wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego, patrona ruchu trzeźwości w Polsce. A jest to poruszająca opowieść o rodzinie naznaczonej dramatem alkoholizmu, o ranach zadanych przez najbliższych oraz o trudnej, ale możliwej drodze ku przebaczeniu, pojednaniu i odzyskaniu własnego życia. Pokaz przedpremierowy odbędzie się w szczególnym czasie, bo sierpień jest w Polsce obchodzony jako miesiąc trzeźwości, będący okazją do modlitwy za osoby uzależnione, ich rodziny oraz do refleksji nad drogą ku wolności. Odzyskany pokazuje, że człowiek nie jest sumą swoich upadków i że nawet po doświadczeniu bólu oraz zranienia możliwa jest odbudowa relacji, nadzieja i nowy początek. Odzyskany to film, który daje nadzieję, nadzieję na nową drogę życia. I to film, który będą mogli państwo zobaczyć, tak jak wspomniałam, 2 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę w ramach cyklu Lato z Rafaelem w kinie Kijów. Start o godzinie 16, specjalny pokaz przedpremierowy. Kto chce się wybrać wraz z osobą towarzyszącą, niech do mnie napisze na luz plus małpa radio myślnik plus.pl, bo podwójne zaproszenia czekają.

0: Suburbia, Pet Shop Boys i to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: A ja chcę Państwu przypomnieć, że w Dworku Białoprądnickim przez całe wakacje rządzi odkrywka. Jest to przegląd muzyczny i prezentacja najciekawszych nowych zjawisk na krakowskiej scenie muzycznej. Jej różnorodności, świeżości i wysokiej jakości. W piątkowe popołudnia na letniej scenie Dworku można usłyszeć twórczość młodych zespołów, odkryć nieoczywiste brzmienia i poznać artystów, o których wkrótce może być naprawdę głośno. Można po prostu odkryć prawdziwe talenty i perły z krakowskiego rynku muzycznego. Jutro kolejny koncert, start o godzinie 19, a na scenie plenerowej wystąpią dwa zespoły. Pierwszy z nich to Mystic Fleet, zespół głęboko zakorzeniony w improwizacji. Podczas występu zabiorą publiczność taką muzyczną podróż pełną hipnotycznych groove'ów i kosmicznych brzmień. A jako drugi zaprezentuje się zespół Opady, to krakowski kwartet improwizujący, poruszający się na pograniczu eksperymentalnego rocka, jazzu i muzyki elektronicznej. O, zapowiada się naprawdę ciekawy wieczór pod względem muzycznym, a że pogoda będzie piękna, będzie upalny wieczór, no to spokojnie można zaplanować sobie właśnie wyjście na taki koncert plenerowy, bo opady nam jutro nie groźne, wystarczy tylko na 19 obrać kierunek na Dworek Białoprądnicki. Wstęp na odkrywkę jest oczywiście wolny.
1: Reklama.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
4: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
3: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
5: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
4: To jakbyś nie był tam wcale.
3: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu-Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.

0: Dance with Somebody, Whitney Houston w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Film o sztuce, o modzie, muzyce i kinowe klasyki. To jest taka propozycja Muzeum Narodowego w Krakowie na wakacyjne, sobotnie wieczory. W ogrodzie pawilonu Czapskiego odbywa się cykl bezpłatnych pokazów filmowych. Najbliższy seans już 1 sierpnia, czyli w sobotę, a zobaczymy obraz McQueen. Jest to film dokumentalny poświęcony legendarnemu projektantowi mody Aleksandrowi McQueenowi. Start seansu o godzinie 20:45, no ale wiadomo, trzeba przyjść trochę wcześniej, żeby zająć sobie dobre miejsca, leżaczek, na przykład w pierwszym rzędzie. No, warto zabrać sobie też jakiś kocyk albo podkładkę, gdyby nie udało się tego leżaczka złapać, choć jest ich na tyle, że powinno starczyć. Wspaniała atmosfera gwarantowana, dobre filmy też, państwo tylko muszą przyjść w dobrym nastroju, biletów nie ma, wstęp jest wolny, no i pogoda zagwarantowana na sobotę też. A jak gwarantuje przeboje? Przeboje z nutą nostalgii, bo to już Bon Jovi. Always.

0: Reklama.
1: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
2: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
0: Reklama.
4: Ukraińscy eksperci pomagają polskim śledczym po eksplozji rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Polak utonął we fiordzie pod Drammen w Norwegii, był poszukiwany przez ostatnie dni. Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia powstańcom warszawskim. Jest 19. Marcin Bartnik. Śledczy w akcji, sojusznicy deklarują pomoc, a rządzący ulepszenie procedur. To wszystko po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. Pocisk spadł nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii, z dala od zabudowań. Nikt nie został ranny. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Rakieta wtargnęła w naszą przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku Rosji na Ukrainę. Pocisk, jak już wiadomo, był uzbrojony. Gdyby nie spadł, zostałby zestrzelony, tak zapewniali wojskowi. Część mieszkańców obudził potężny huk, innych syreny alarmowe.
6: Nie wiadomo było, czy to nie był próbny.
7: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy.
5: SMS-ów od RCB nie było, ale system zadziałał, zapewniają rządzący. Reakcja państwa zostanie jednak dokładnie zbadana. Zapowiedział to premier Donald Tusk. Procedury mają zostać udoskonalone.
8: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
5: Incydent badają śledczy i służby. MSZ zapowiada też kroki dyplomatyczne po ustaleniu wszystkich szczegółów.
4: USA stanowczo stoją po stronie Warszawy po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Ross i dodał, że każde naruszenie terytorium sojusznika Waszyngton traktuje bardzo poważnie. Podobne sygnały płyną z innych krajów Zachodu oraz centrali NATO. Ekspert z ukraińskiej prokuratury wspiera polskich śledczych po wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że w Tarnawie Kolonii niedaleko Bychawy spadł rosyjski pocisk CH-101. Wiadomo już, że zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Służby badają miejsce wybuchu, lej o szerokości około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Zabezpieczane są odłamki, elementy rakiety oraz pobierane próbki ziemi. Śledczy analizują m.in. skład chemiczny z miejsca wybuchu.
9: To nie jest kwestia, czy tam był wyciek, czy nie. Natomiast jest to standardowa procedura. Tam, gdzie może coś się znajdować, należy zabezpieczyć te elementy, w tym tej, jeżeli chodzi akurat o elementy ziemi, gdzie mogą znajdować się substancje chemiczne, które mogą umożliwić nam późniejszą identyfikację tego, co leciało i co się tutaj wydarzyło.
4: Tłumaczył prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Trusiewicz. CH-101 to rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km, wykorzystywana przez Rosjan do ataków na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie. Polak utonął w fiordzie pod Drammen w Norwegii. 42-letni Łukasz S. był poszukiwany od zeszłego tygodnia przez norweskie służby. Ostatecznie po kilku dniach ciało Polaka znaleziono na plaży właśnie w okolicach Drammen. O zdarzeniu norweska policja poinformowała już rodzinę ofiary. Naprawa zamiast nowego sprzętu to efekt unijnej dyrektywy Right to Repair, która zacznie obowiązywać od jutra. Jej celem jest wydłużenie życia urządzeń i ograniczenie rosnącej liczby elektroodpadów. W Polsce projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale tego roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
4: Odznaczenia dla powstańców warszawskich wręczył je dziś, tuż przed kolejną rocznicą zrywu w okupowanej stolicy, prezydent Karol Nawrocki. Wśród wyróżnionych znaleźli się Danuta Filipek, pseudonim Lala, Alina Mazurkiewicz, pseudonim Myszka, Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz i Irena Krajewska, także pseudonim Lala. Spotkanie z bohaterami tamtych dni to dla mnie wyjątkowe wydarzenie, zaznacza prezydent.
10: Zawsze kiedy mogę choć chwilę pobyć z powstańcami warszawskimi, z żołnierzami Armii Krajowej i innych ugrupowań, to moje serce tak głęboko się raduje. Jesteście bowiem państwo mądrością współczesnej Polski.
4: Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, w czasie powstania był w zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry 2. Dzisiaj apeluje, aby nie zapomnieć o wydarzeniach z 1944.
11: To wspomnienia, to rocznice są dla nas bardzo ważne. To jest pamięć o tym, co my kiedyś przeżyliśmy. My musimy pamiętać i prosimy, pamiętajcie również o tym.
4: 1 sierpnia będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
0: Luz plus.
12: Hungry Eyes, Nier Carmen. I tym otworem rozpoczynamy drugą godzinę programu Luz plus.

0: To Anna Jantar w Radio Plus.
1: Luz Plus.
0: Twórczość jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku będzie można oglądać w Pałacu Sztuki. Chodzi o wystawę Andy Warhol Od linii do legendy. Ta wystawa przedstawia drogę artysty od jego wczesnych prac ilustratorskich i rysunkowych do statusu ikony światowej popkultury. Ekspozycja pokazuje, jak kształtował się charakterystyczny styl Warhola oraz jak konsekwentnie zacierał on granice między sztuką, reklamą, modą i kulturą masową. Na wystawie zaprezentowano ponad 100 oryginalnych rysunków, sitodruków, fotografii typu Polaroid, filmów i innych obiektów związanych z twórczością artysty. Zwiedzający zobaczą także pierwsze numery magazynu Interview, projektowane przez Warhola, okładki, książki, grafiki oraz tkaniny i stroje z lat 60. XX wieku. Jednym z głównych elementów ekspozycji jest też wielkoformatowa instalacja Silver Clouds, przygotowana we współpracy z The Andy Warhol Museum w Pittsburghu. Ekspozycja nie jest taką klasyczną retrospektywą najgłośniejszych dzieł artysty. Skupia się bardziej na ukazaniu Warhola jako twórcy, który swobodnie poruszał się między różnymi dziedzinami sztuki i kultury, tworząc obrazy, publikacje, filmy, projekty użytkowe oraz własny wizerunek. Wystawa pokazuje również, jak jego twórczość pozostaje aktualna w dobie mediów społecznościowych i kultury opartej na wizerunku. Bardzo ciekawa wystawa, wernisaż już niebawem, bo 6 sierpnia o godzinie 18 w Górnym Pałacu Sztuki przy Placu Szczepańskim. No i tę wystawę będzie można oglądać do 20 września. Myślę, że wakacje to jest taki dobry czas, żeby wybrać się do Pałacu Sztuki.

0: Deeply, Savage Garden. Prawda, że to naprawdę przyjemny utwór? Państwo kiwają głowami, że tak, zatem wszyscy się zgadzamy. No i dobrze.
1: Plus, plus.
0: A teraz chcę Państwa zaprosić na przepiękny, wzruszający koncert, a jego bohaterami będziecie właśnie wy. Chodzi o kadrówkę. Już w środę, 5 sierpnia, w sercu Krakowa, czyli na Małym Rynku, zabrzmi piosenka patriotyczna i legionowa. To jak głośno, jak daleko będzie się nieść, zależy tylko od was, drodzy państwo. Zatem przybywajcie jak najliczniej na 96. krakowską lekcję śpiewania, która rozpocznie się o godzinie 19. Na miejscu dystrybuowane będą śpiewniki, żeby każdy mógł dać głos i żeby każdy mógł być artystą tego wyjątkowego wieczoru, a koncert i wielkie śpiewanie rozpocznie się o godzinie 19. Manam i Abba to będzie grane już niebawem.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego pomysłu na weekend pełen emocji? Ruszaj na Zarabie w Gdowie. Już 1 i 2 sierpnia widzimy się na Święcie Ziemi Gdowskiej. Czeka na Ciebie potężna dawka rodzinnych atrakcji i wspaniałej zabawy. Kultowe Wesołe Miasteczko oraz pyszne smaki Małopolski. A na scenie eksplozja muzycznych hitów. W sobotę zagra zespół MIG, a w niedzielny wieczór koncert Dawida Kwiatkowskiego. Spotkajmy się w Gdowie. 1 i 2 sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na ck.gdów.pl.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cukier polski królewski 1 kg 99 groszy za kilogram. Limit 10 kg na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2,99 za kilogram. Ceny przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
5: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
4: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
5: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklama.

0: ABBA, Knowing Me, Knowing You w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Zbliża się święto ziemi gdowskiej, pełne muzyki, rodzinnej atmosfery i wyjątkowych emocji. Najbliższy weekend upłynie pod znakiem atrakcji dla najmłodszych, konkursów, wyjątkowych koncertów oraz wspólnej zabawy. Gwiazdą tegorocznego święta ziemi gdowskiej będzie Dawid Kwiatkowski, który pojawi się na scenie w niedzielę o godzinie 21:00. Jeden z najpopularniejszych artystów polskiej sceny muzycznej od lat. Przyciąga na swoje koncerty tysiące fanów i tak też będzie teraz. Tym bardziej, że Dawid zapowiedział, że podczas koncertu zaprezentuje swoje największe przeboje. Będzie zatem pięknie, a po koncercie odbędzie się dyskoteka pod gwiazdami. Podczas Święta Ziemi Gdowskiej odbędzie się również akcja charytatywna, o której opowie Wioletta Chmiela, dyrektor Centrum Kultury w Gdowie.
2: Podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka charytatywna na leczenie Pawła Michalika, który walczy z białaczką plazmatyczno-komórkową oraz szpiczakiem mnogim. Jego szansa na powrót do zdrowia jest kosztowna, dlatego zachęcamy wszystkich do wsparcia zbiórki. Każda, nawet najmniejsza pomoc się liczy. Rodzina bardzo walczy o zdrowie. W ciągu 3 miesięcy udało im się zebrać ponad 1 000 000 zł. Do przeprowadzenia tej kosztownej terapii brakuje 460 tysięcy złotych, więc jest bardzo duża szansa i w imieniu też rodziny serdecznie zachęcam do wsparcia tej zbiórki i do pomocy Pawłowi. Niedużo już trzeba, a sytuacja jest taka, że w każdej chwili jego stan zdrowia może się pogorszyć, dlatego potrzebna jest szybka pomoc.
0: Jak będzie wyglądała ta zbiórka? Czy będą wolontariusze, którzy będą zbierać pieniądze do puszek?
2: Tak, będą wolontariusze, którzy będą prowadzić tą zbiórkę. Zachęcam do wrzucania nawet najmniejszego datku, żeby pomóc Pawłowi.
0: Każda złotówka się liczy, no i miejmy nadzieję, że uda się zebrać całą kwotę, żeby pomóc. Zatem w najbliższy weekend będzie można połączyć i zabawę z akcją charytatywną. Dużo się będzie działo na scenie, pod sceną. Przez cały weekend na uczestników czekać będą również liczne atrakcje towarzyszące, wesołe miasteczko dla dzieci, stoiska gastronomiczne oraz wiele innych propozycji dla całych rodzin. Zatem w weekend należy obrać kierunek na Zarabie. Święto Ziemi Gdowskiej na Zarabiu w Gdowie.

0: idealne do nucenia. W moim ogrodzie i dub, i to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus oczywiście.
1: Plus, plus.
0: Jeśli są po drugiej stronie fani piłki nożnej, no to zamieńcie się w słuch, bo mam dla was książkę, która powinna was zainteresować i którą będzie można zaraz wygrać. Messi, prawdziwa historia najlepszego piłkarza świata. Jest to kompletna i odkrywcza biografia zawierająca nieznane aspekty, nieoczekiwane szczegóły z życia i kariery, nie mającej sobie równych. Przybliża osobowość, która będąc u szczytu sławy otworzyła się na świat i która nade wszystko odzyskała radość i dzisiaj bawi się i bawi innych grając w piłkę. Messi, prawdziwa historia najlepszego piłkarza świata do zdobycia już teraz. Luz plus małpa radio-plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem futbol, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
2: Reklama. Nie chcesz być sam?
3: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla ciebie katolickie wartości?
2: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
3: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cukier polski królewski 1 kg 99 groszy za kilogram. Limit 10 kg na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2,99 za kilogram. Ceny przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Uwaga! Tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
6: Malinowcy znaleźli się w opałach.
7: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
8: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
9: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Reklama.

0: Plus.
1: Plus. Plus.
0: Zbliża się weekend. Jeśli jeszcze nie mają Państwo żadnych planów i szykuje się sprzątanie w domu albo po prostu siedzenie bez planu, no to mam propozycję na wycieczkę, na taki wyjazd rodzinny, gdzie wszyscy dobrze się będą bawić. Nie za daleko Państwo pojadą, zatem podróż Was nie zmęczy, bo to zaledwie godzinka drogi od Krakowa, na miejscu mnóstwo atrakcji. Chcę Was zaprosić do największego parku rozrywki z ruchomymi dinozaurami w Europie, czyli do Zatorlandu. A jeśli Wasze dzieciaki kochają dinozaury, no to chyba to jest jedyna destynacja, którą należy obrać w najbliższy weekend, tym bardziej, że mam familijne zaproszenia i chętnie się z nimi z Państwem podzielę. Luz plus małpa radio-plus.pl. Trzeba mnie tylko przekonać, że takie bilety powinny powędrować w Państwa ręce. A teraz mikrofon oddaję im, to już Scorpions. Still loving you. Tym numerem żegnam się z Państwem, życząc spokojnego wieczoru. Ja tradycyjnie wybieram się na spacer. Słyszymy się jutro o godzinie 17. Agata Petela, papa.

0: Reklama.
1: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnie. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64B.
0: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, to jest Lato z nutą nostalgii. Przed nami dwie godziny zmiksowanych piosenek, które w większości kojarzą się z wakacjami. Na początek grupa Alphaville, Big in Japan, potem Radio di Luna Comanchero i kolejna włoska formacja Italian Boys w nagraniu Forever Lovers.

To była grupa Italian Boys, przed nami kolejny Włoch, Roberto Zanetti, czyli Savage w przeboju Time, potem Trio Scotch i Pictures i jeszcze jeden włoski wykonawca, zespół Wish Cave w nagraniu Last Summer.

0: To była włoska grupa Wish Cave w nagraniu Last Summer. Tak zakończył się pierwszy dzisiejszy miks.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Znowu miałam rację.
4: W czym?
5: We wszystkim.
4: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Reklama.

0: Plus Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz drugi dzisiejszy miks otwiera Ronan Keating. Pierwszym solowym przebojem to piosenka Live is a Roller Coaster. Potem Reid McCoy i MC Sar w nagraniu It's on You. Będzie też grupa London Beat w utworze You Bring on the Sun.

To był jeden z najsłynniejszych boysbandów na świecie, NSYNC i I Want You Back, a przed nami Digital Game. Zespół, który na warsztat swego czasu wziął wielki hit grupy Case and the Sunshine Band, piosenkę Please Don't Go. Potem Entrance i fragmenty oryginału w wykonaniu Roda Stewarta, czyli utwór Do You Think I'm Sexy. Będzie też Depeche Mode i Enjoy the Silence.

0: Michael Jackson utworem Black or White zakończył ten mix. Radio Plus.
1: Reklama.
2: A pamiętasz Rabkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
1: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
0: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
1: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
2: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już trzeci dzisiejszy miks, a w nim Modern Talking, Brother Louie, potem Ryan Simmons i Lucky Guy. Będzie też grupa Blue System i My Bed Is Too Big.

za nami informacja, którą kierował Dieter Bohlen, a przed nami trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', potem Sissy Catch, Cause You Are Young, a także Patty Ryan w przeboju You're My Love, You're My Life.

0: śpiewała Patty Ryan i tak zakończył się ten mix.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Szukasz idealnego pomysłu na weekend pełen emocji? Ruszaj na Zarabie w Gdowie. Już 1 i 2 sierpnia widzimy się na święcie Ziemi Gdowskiej. Czeka na Ciebie potężna dawka rodzinnych atrakcji i wspaniałej zabawy. Kultowe wesołe miasteczko oraz pyszne smaki i Małopolski. A na scenie eksplozja muzycznych hitów. W sobotę zagra zespół MIG, a w niedzielny wieczór koncert Dawida Kwiatkowskiego. Spotkajmy się w Gdowie. 1 i 2 sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na ck.gdów.pl.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cukier polski królewski 1 kg 99 groszy za kilogram. Limit 10 kg na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2,99 za kilogram. Ceny przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, otwiera go Rick Astley piosenką Never Gonna Give You Up, potem Madonna i Holiday. Będzie też trio Big Fun w przeboju Blame It on the Boogie.

To był słynny hit Blame It on the Boogie, a przed nami Erta Kitty, Where is My Man, potem grupa London Boys Requiem, a także Taylor Dane w nagraniu Tell It to My Heart.

śpiewała Taylor Dane, a przed nami wielka ikona amerykańskiego show biznesu Whitney Houston i How I Know. Potem Liza Minnelli i muzycy grupy Pet Shop Boys. W przeboju Losing My Mind będzie też formacja Monte Cristo i Sherry Missile.

0: Grupa Monte Cristo utworem Sherry Misae zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje od poniedziałku do czwartku słyszymy się od 20 do 22, a w piątki i w soboty tradycyjnie prywatka od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia. Radio Plus.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko

0: To dla pełnoletnich.
1: Malinowcy znaleźli się w opałach.
2: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
3: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 Maja 64B.
5: Reklama.

Przesyłam gorące, malinowe i wakacyjne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Urszula. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: sing away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't.